wiem co sam szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: teraz. Reklama.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
4: Z rana w Białej Podlaskiej szykujcie się na deszczową aurę. Do południa przewidujemy umiarkowane opady, a miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura osiągnie 16 kresek, a niebo będzie przykryte ciemnymi chmurami. Wiatr południowy, ale słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu zrobi się nieco cieplej, bo termometry pokażą 17 stopni. Jutro również mokro, z przelotnymi opadami i maksymalnie 19 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Za nami kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran, celując w systemy łączności oraz stanowisko obrony przeciwlotniczej. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Z kolei amerykańskie dowództwo twierdzi, że tranzyt statków handlowych wciąż trwa. Do kolejnych nalotów odniósł się Donald Trump, prezydent USA zapowiedział, że zostaną one wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiSu został wezwany do prokuratury w charakterze świadka, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
5: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka dla Seniorów.
7: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
8: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
5: Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
5: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali za Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Schärko-Tęgbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Jakby nie patrzeć, 3 po 6.
12: Ciężko ci się było. Ciężko było.
11: Ale będzie lekko.
12: No taką mam nadzieję.
11: Bo po to się ciężko wstaje, żeby dzień był lekki, mój drogi. Tak, i to jest prawda znana od wieków. Jeśli wam się też ciężko wstaje, to włączajcie radio SK2 i niech wam ziemia lepką będzie.
12: My sprawimy, że po prostu będziecie dzisiaj fruwać będziecie. Zobaczycie jeszcze.
11: I to na trzeźwo.
12: Ja nie grożę. No tak.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
11: Najlepsze polskie hity dodadzą ci skrzydeł. Pamiętaj o tym.

0: Tygrysy się w nas budzą od razu, jak słyszymy takie mocne gitary. Tygryski. Tygryski.
1: Tygryski, tygrysy, lwy, jaszczurki, kuny, jenoty. No. I tak dalej. Moi
0: pumby.
1: Drodzy, pumy też, tak.
0: Pumby.
1: Pumby też, tak.
0: Pumba.
1: Pumba się ze mnie
0: wczoraj.
1: Wczoraj się obudził wieczorem 10 po 6.
0: Zauważyłeś, że Pumba mówi cały czas, jakby był na takim wzdęciu?
1: No, widziałeś, jak on wygląda? Widziałeś, jak on wygląda, mój drogi?
0: No. No dobrze, ale nie o bajkach dzisiaj. 10 po 6, mamy nadzieję, że będzie jak w bajce, w czwartek 11 kwietnia miałem mówić, nie wiem czemu, czerwca. Dzień dobry raz jeszcze, dzisiaj dzień zabawy w kalendarzu, dzień proszę. Rysia.
1: Rysia.
0: Rysia. I dzień komornika sądowego, takie święta są na dziś jak coś. Ale chciałem powiedzieć, że ciężko się wstawało.
1: To po pierwsze, natomiast ja mam to szczęście, że ja mam swojego tutaj zacnego przyjaciela Wajdę, który jak do mnie zadzwonił dzisiaj z rana, bo jest coś takiego. Budzik może na mnie nie zadziałać. Ja mogę spać twardo, budzik może wyć na cały dom.
0: No.
1: Ale wystarczy, że napiszesz mi SMS, stary, dopiero się obudziłem i mogę być na styk. I ja już stoję na nogach.
0: No właśnie.
1: Na baczność.
0: Ale jestem, byłem na styk. I...
1: No był, ale wiecie, to jest coś takie, jest takie zdanie, które człowieka stawia na nogi. Jest no. lepsze niż budzik.
0: Może wy macie takie zdania, które was stawiają na nogi, o to dzisiaj zapytamy.
1: A może to nie są zdania, może to są... Inaczej, co sprawia, że jak nawet jak jesteście totalnie zaspani, to widzicie, słyszycie, czujecie coś i od razu człowiek nabiera werwy i ochotę do życia.
0: No to tak, na pierwszym miejscu nie powinien być budzik, tak?
1: Nie.
0: Na powinien. Nie powinien być, mówię, nie jest.
1: A nie powinien?
0: No, a na drugim miejscu żona mnie budzi.
1: Aha.
0: I na trzecim miejscu to musiałbym telefon do Jarząbka odebrać, że ja też się spóźnię. I wtedy może jakimś cudem bym zdążył.
1: No, to mogłoby być grube. Co sprawia, że stajecie na baczność z samego rana? 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. SK2.
0: A wiesz, jak leci mój budzik?
1: Mm?
0: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: śpiewaków chciałem zachęcić. Jak ktoś umie zanucić swój budzik, tak jak ja umiem zanucić swój budzik, no, to zapraszam. Też chciałbym usłyszeć, jak ktoś z was nuci budziki.
1: Tararam, tam, tararam, tam, tararam, tam, tam.
0: Naprawdę taki budzik masz?
1: Nie. No, to... Ale chciałem może...
0: Zabłysnąć chciałem. No, no, dobrze. Ale na razie o tym, co was tak budzi poza budzikiem bardziej, bo to takie tematy są bardziej budzące. Mikołaj z nami, dzień dobry.
2: No to.
0: Cześć Mikołaju, ty masz jakiś patent? Jak budzik?
1: Masz taki Mikołaj ma taki budzik, który postawi każdego, znaczy, każdej porze dnia i nocy.
0: Budzik nie daje rady, powiedzmy, żona nie daje rady, wszyscy wodą cię ochlapują, nie daje rady, a co daje radę?
2: To lepiej pomaga telefon szefa, który będę w pracy.
1: Telefon od szefa, który...
0: No. Czyli bo szef dzwoni, mówi, o której będziesz w pracy, a ty co mówisz, że jeszcze budzik ci nie zadzwonił? Co odpowiadasz wtedy? Dobra, to by było niecenzuralne. Okej, okay, rozumiem. Ważne, że szef jest jak tak dobry jak nikt.
1: Ale to jest nieprawdopodobne, że szef dzwoni do swojego pracownika.
0: Bo jest dobry jak nikt.
1: Tak. Czule go całuje w uszko.
0: W łóżko.
1: Wstawaj, mój drogi.
0: Na pewno tak mówi.
1: Wstawaj, przyjdź, mam dla ciebie pieniążki do zarobienia.
0: Tak.
1: Chodź. SK 2.
0: Do Mikołaja lecą gadżety. Dzięki, Mikołaj. 726-826-826 lub Messengerę, że tak się wyrażę. Co was budzi lepiej niż budzik?
1: Tak.

0: 25 minut po 6. My tu z tematem do was, co was budzi lepiej niż budzik. A tu wy jeszcze żyjecie wczorajszym tematem, który był poruszany na antenie.
1: Magda z Messengera, proszę bardzo.
2: Dobry. Ja do pana, który gniecie poduszkę przed snem.
1: To ja.
2: Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj wieczorem gniotłam poduszkę przed snem.
1: Brawo.
2: I stwierdziłam, że bez względu na to, jaki dzisiaj będzie temat, to wam to powiem.
1: Okay.
2: Bo z całą stanowczością stwierdzam, że to jest absolutnie normalne. Mało tego, ja na to mam jeszcze wytłumaczenie, które po prostu powoduje, że nie da się nie gnieść poduszki.
1: Aha.
2: Otóż moja poduszka jest z pierzy i one się zbijają w takie kubki w środku. Jak można iść spać bez rozbicia tych kubek, żeby pierze były równomiernie rozłożone po poduszce? No nie da się jej spać. To jest bardzo normalne, że się gniecie poduszkę. Gniećmy poduszki wszyscy. Dobrego dnia.
0: Pięknego dobrego
1: apel.
0: Dnia, Madziu. Ładny apel. Jarząbku, za wczoraj jesteś wytłumaczony, bo miałem pewne wątpliwości jeszcze, ale jesteś wytłumaczony. Niech ci będzie, że to normalne.
1: Poduszka to jest piękny przyrząd, prawda? Nie dość, że można ją wygnieść, to ma jeszcze cztery rogi, a wiadomo, że jak cztery rogi, to karniak.

0: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
0: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
0: No więc do wygrania je...
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
0: Dokładnie, ale będzie się...
3: Już wkrótce w Radiu SK2.
4: SK Karniaki K.
0: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
19: Poranek w Białej Podlaskiej przyniesie umiarkowane opady deszczu, a nawet burze, więc warto mieć przy sobie parasol. Temperatura osiągnie około 17 kresek, a wiatr będzie delikatny. Po południu słońce schowa się za chmurami, ale termometry nadal pokażą 17 stopni. Wieczorem niebo będzie częściowo zachmurzone z przebłyskami słońca, a temperatura spadnie do 16 kresek. Pamiętajcie, że niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne już za moment.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Więcej o tym w newsach o 7.00. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.

0: dziwne, że te przepisy zmienili z tymi tablicami, że nie trzeba zanosić, jak się używana auto kupi. To nie jest tak, że ludzie się utożsamiają ze swoim terytorium? No.
1: A terytorium?
0: No, jakieś WJ albo KR.
1: Oczywiście, że tak. WWL na przykład, trochę spod byka patrzę na WGR na przykład,
0: no,
1: nie?
0: No widzisz, no właśnie, no właśnie. 31 minut po 6, dzień dobry.

0: 22 minuty zostały nam do 7. To oczywiście była Monika Lewczuk. Za chwilę Kult w Radiu SK2. My dalej przeglądamy dla was to, co najważniejsze w tym kraju. To, co prasa pisze na pierwszych stronach gazet.
1: Co pisze?
0: Super Express dzisiaj o tajemniczej kuracji Wałęsy.
1: O, gdzie toż się teraz wybrał nasz były prezydent?
0: Lech Wałęsa się kuruje. No jakby nie patrzeć, jest zdjęcie. Lech Wałęsa moczy nogi w misce, co prawda takiej ekskluzywnej, ale misce.
1: No czy nogi w misce, proszę bardzo. To co z niego za elektryk? To on nie wie, że kabel i woda to niebezpieczne połączenie?
2: SK2.
0: No rzeczywiście chyba elektryczna, jakieś tam bąble są, jakieś para jakieś.
1: Pamiętajcie, nigdy kabel, nie wkładamy kabla do wody. Jak on się mył przez te lata?
0: Dobrze, żadnego opiekacza tam nie wrzuca do środka, czy wiesz, czy suszarki.
1: Moi drodzy, 38 po 6.

0: Nie ma tak. Nie ma tak, że nie przemija. Przemija czas. Mamy już 11 minut do godziny 11. Ale mamy jeszcze 11,5 minuty do godziny 7. Chciałem powiedzieć 8.
1: Przebić kasetę. Jeszcze raz. Nie,
0: jest 11,5 minuty do godziny 7.
1: Dobrze. Jak twój budzik tak działa jak ty, to ja się nie dziwię, że on cię nie budzi. Co innego lepiej budzi niż budzik? To pytanie na dziś i Messenger się odezwał.
2: Ja a propos tego budzika, który najlepiej działa na mnie, w moim przypadku jest to mail od księgowej z wysokością ZUS-u i podatku. No, nic tak nie działa. Pozdrawiam wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność, ale uważajcie, ci, którzy prowadzą swoją działalność, to jest zgubne, jak słyszeliśmy przed chwilą na załączonym obrazku. Bo tak ludzie jest. Są za bardzo pochłonięci pracą.
0: Nie, to nie jest zgubne. Przecież to jest świetna umiejętność.
1: Za bardzo pochłonięci jesteście pracą.
0: Czytać maile przez sen?
1: SK2. I się nimi budzić?

0: Tak sobie podglądam, co będzie w newsach, żebyście wiedzieli, już mieli taki przedsmaczek.
1: A newsy za 4 minuty już.
0: Tak, 7 i wtedy newsy. Będzie tak, będzie Kierwiński.
1: To jest ten odpływ głosu tego słynnego.
0: Tak, no. Minister, będą czołgi i będzie jakaś tragedia.
1: Aha. No to przynajmniej te dwie pierwsze informacje dają nadzieję na to, że jakaś lufa będzie w newsach.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się dynamicznie. Do południa przewidujemy umiarkowane, miejscami silne opady deszczu, którym towarzyszyć mogą burze. Termometry pokażą około 16 kresek, więc będzie dość mokro. Wiatr umiarkowany, ale nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Po południu niebo zasnują chmury, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Wieczorem słońce spróbuje przebić się przez chmury, a temperatura spadnie do 16 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Jest 7, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę, mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich.
15: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
14: Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
16: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
17: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
16: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
18: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
16: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
14: Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
19: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
14: Przypomnę, warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzeńskiego.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: SK2 Sport.
14: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas diamentowej ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: 3:07, a propos tego meczu jeszcze Portugalii, to jest nagłówek w prasie. Ronaldo wciąż ma w sobie głód sukcesu.
24: Mnie to nie dziwi, ty widzisz jak on wygląda? Zobacz jaki on chudy jest, nie? No. Pasztetowej by zjadł, to by głód od razu minął.
23: Ciebie na mundial powinni wysłać.
24: Oczywiście,
23: ty nigdy
24: tak
23: nie czujesz głodu.
25: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
24: Tylko, że ja się w kadrze nie mieszczę.
23: Dobrze, dobrze mieć poczucie własnej wartości.
24: Oczywiście, prawda? Że tak, a dlaczego by nie? Dzień dobry.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ciągnie cię do mnie i od dawna to wiesz?
2: No coś mi przyczepiłeś do nogi.
1: Nie może żyć Wajda bez Jarząbka, Jarząbek bez Wajdy. Taka prawda.
2: Zakład?
1: Zakład?
2: Zakład?
1: O co?
2: O nie wiem co. O co? Nie wiem. A jak pójdziesz na urlop, to co ja zrobię bez ciebie?
1: No właśnie. No widzisz, czyli już wygrałem zakład.
2: No tak. Posłuchajcie, nareszcie śpiewa też Kuba i Kuba, nareszcie śpiewa też Wiktor Warigula i Dry School, dlatego że to oni przeskoczyli męskie granie Orkiestra 2020.
1: Przeskoczyli?
2: To jest 1-2, a męskie granie dopiero na numerze 3.
1: Dobra, dobrze, że Duplantis nie jest na liście naszej, bo by przeskoczył wszystkich, on tam skacze na 3. piętro.
2: Spokojnie. Dlatego żeśmy go nie wzięli, ale macie 20 innych kawałków, na które można głosować. Wchodzicie na sk2.pl, oddajecie plusik, jeżeli coś wam się podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. Są też propozycje na przykład, czyli kawałki, które mogą zabłysnąć w naszej gorącej polskiej 20.
1: Jeśli chcecie, żeby któryś z tych kawałków zabłysnął, no to macie czas do jutra, do późnego popołudnia. Lista przebojów. Gorąca Polska 20 w Radio SK2 o 18:00. W imieniu Łukasza Zduńczyka serdecznie was zapraszamy i odsyłamy na stronę, tam głosowanie.
2: W propozycjach jest deszcz, zobacz.

0: Pan Krzysztof Zalewski w Radiu SK 2, 18 minut po 7. Co działa lepiej niż budzik?
1: Jaka nóżka wyleje olej na przykład? Musisz posprzątać.
0: W łóżku.
1: W łóżku.
0: No, to od razu się obudzisz. No.
1: No, ale co według was działa lepiej niż budzik? Dzwonicie na 726-826-826.
2: Witam.
0: Witamy.
2: Wy macie dzieci i pytacie, co działa lepiej niż budzik?
0: Tak.
2: Pano, doskonale to wiadomo, że nic tak nie działa, jak dziecko, które cię o 6 rano puknie w głowę i powie tatuś, tatuś, albo pies, który właśnie przypomni mu się o 5:00 czy 5:30, że no on musi iść na spacerek. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ja psa nie mam, a na dzieci się uodporniłem.
1: Tak,
0: tak. Jak na budzik.
1: Tak, bo coś w tym jest, prawda, że najlepiej na dzieci uodparnia rodzicielstwo.
0: I tu powinno być teraz takie... Ach.

0: Odwrotnie, najpierw nam się nie chciało, teraz nam się chce, bo
1: nie wszystkim.
0: Jest system kaucyjny i niektórzy się wzbogacają i nawet nie tylko, że oddają te butelki, ale na TikToku zarabiają, bo są trendy, a za trendy się zarabia. Polowanie na butelki kaucyjne to trend na TikToku, zyskał popularność, polega na zbieraniu plastikowych butelek i puszek w celu odzyskania kaucji, a jeden z influencerów pokazał, jak po festiwalu zebrał kilka worków butelek i puszek, zarabiając na nich ponad 600 zł i nie wspomnę o wyświetleniach i o tym, ile zarobił z TikToka. Znaczy,
1: jeżeli ja dobrze rozumiem, to co, oni chodzą i nagrywają, jak zbierają puszki po
0: i
1: parkach,
0: wrzucają, tak? Wrzucają do TikToka i to z trendem.
1: Zobacz, tyle lat musiało minąć, tyle lat minęło i okazuje się, że każdy kloszard to nie kloszard, to trendsetter.

0: Autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński. Z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i za

0: Świadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
1: Bezpłatnie.
0: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się deszczowo. Do południa spodziewamy się umiarkowanych opadów deszczu, a nawet burz. Temperatura wyniesie około 17 kresek. Wiatr będzie mocniejszy, więc warto się przygotować na jego podmuchy. Po południu niebo zasnują gęste chmury, a termometry nadal pokażą 17 stopni. Wieczorem czeka nas mieszanka chmur i słońca. Temperatura spadnie do 16 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wracamy do polskich hitów.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: 7.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. W kierunku Przemyśla samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. A na koniec Nowy Jork, który szykuje się na załamanie pogody. Możliwe będą gradobicia, podtopienia, a nawet tornada. Odczuwalna temperatura może wynieść aż 39 stopni Celsjusza.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 8. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zapewnił teraz Artur Gadowski. Za chwilę Ola Kędra ze swoją nowością, a my patrzymy na to, co wyprzedaje Tatrzański Park Narodowy.
1: Okazja, moi drodzy, okazja. Jeżeli ktoś chce mieć swoje Lamborghini, to zapraszamy. Tatrzański Park Narodowy ogłasza wyprzedaż swojej floty pojazdów, w tym właśnie unikalnego Lamborghini z 2004 roku.
0: Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby to Lamborghini z 2004 roku nie było unikatowym ciągnikiem rolniczym o mocy 60 koni mechanicznych. Więc tutaj jest mylne troszeczkę to ogłoszenie, że Tatrzański Park Narodowy sprzedaje Lamborghini, ale okej.
1: Jak ktoś chce, to zapraszamy, można sobie pójść na tą licytację, prawda? Już jest nawet cena wywoławcza. Jak ktoś się zastanawia, ile kosztuje Lambo, to już mówimy, cena wywoławcza 18 800 zł. No promocja jak w mordę strzelił. 18 tysięcy za Lamborghini?
0: Zaciągnik Lambo. Tak. Kupisz takie Lambo na promocji i okazuje się, że nadaje się tylko do kopania ziemniaków.
2: SK2.
1: Ale podjeżdżasz takim pod dom, prawda?
0: Pod wieś.
1: Pod wieś i sąsiada można zaorać.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w korkach stoją do pracy. Sanach wam życzyła zielonego światła, żeby to jednak szybciej wszystko się odbywało. 12 minut do 8 zostało, jak ktoś się spieszy na 8 do roboty, informujemy.
1: I teraz pytanie do was. Można? Można, proszę bardzo.
0: Proszę.
1: Nie trzeba mieć papieru, żeby zarabiać grube pieniądze i być pilotem Boeinga 767, 777 i 787.
0: Na kapitana takich statków powietrznych trzeba mieć licencję, ale był sobie taki jeden kapitan linii powietrznych Air Canada.
1: To w Kanadzie jest.
0: No tak, jak sama nazwa wskazuje. Który przez prawie 17 lat prowadził te statki powietrzne, samoloty, w sensie te Boeingi, które wymieniał Jarząbek, bez licencji kapitana. Dopiero jorgnęli się, jak gość przeszedł na emeryturkę, jorgnęli się, że coś jest nie tak i że ktoś przez 17 lat woził ludzi bez licencji.
1: Też mi wielkie rzeczy, też 17 lat bez licencji. Ja od 30 lat korzystam z WinRara bez licencji.
0: Rozumiesz gościa, tak?
1: Rozumiem, doskonale. SK2.

0: To piosenka o naszych dzieciach. Nie będę słuchał już.
1: Jakbym słyszał, jakbym
0: weź
1: to
0: pokój,
1: słyszał,
0: prawda? Weź pokój, posprzątaj, weź to zjedz, weź zejdź, weź nie stój tak blisko telewizora.
1: Ale to też dobrze o nich świadczy, bo jak zrobią taką karierę jak Ewelina Lisowska, to ja bym się nie obraził.
0: Dobra, jakich zdań rodziców nigdy nie chcieliście słuchać? To pytanie na dzisiaj do państw miast. I wchodzimy do gry, pisząc, jakich zdań rodziców zawsze nie słuchaliście.
1: Załóż czapkę. To było moje zdanie.
0: No widzisz, 726-826-826. Zgłaszamy się SMS-owo lub na Messengerze. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł po 8.

paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: Dziś przedpołudnie w Białej Podlaskiej przyniesie umiarkowane i silne opady deszczu z burzami. Temperatura sięgnie 17 kresek, a wiatr będzie dość silny, wiejący z południowego zachodu. Ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu niebo zasnuje się gęstymi chmurami, a temperatura nadal wynosić będzie maksymalnie 17 stopni. Jutro możemy spodziewać się kontynuacji deszczowej aury z temperaturą do 19 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jest 8 News, SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Sklimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie.
13: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
12: Pokaz akcji służby i okazja, by zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie Głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowa.
14: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
15: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałem się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
16: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
14: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
16: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
14: to może nie klikajmy lepiej.
16: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
12: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: SK2 Sport.
12: Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków, a już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Czyli to już pewne, to już potwierdzone. Co prawda nieoficjalnie, ale jedzie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski.
20: Bardzo dobrze, że tam jedzie. On ich tam wszystkich poustawia.
19: Dobrze, czyli jakby musimy do tego wrócić, tak?
20: Koniecznie.
19: Nie omieszkamy nie skomentować tego, bądźcie z nami.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: 3 minuty po 8:00.

0: dzisiaj rozumiem.
1: My też już wszystko rozumiemy, zaczynamy łączyć kropki. 10 minut po 8. Słyszeliśmy w newsach, że Karol Nawrocki jednak jedzie na urodziny Donalda Trumpa do USA.
2: 80. urodziny trzeba nawet
1: dodać. To nie byle jakie. Dostał zaproszenie, jedzie i to nieoficjalnie, a...
2: Wiecie, bo jak się urodziny robi w Polsce, prawda, to jest tort, który mama zrobiła ze świeczkami, to jest czasami piniata, teraz jest popularna, prawda, ale Donald Trump nie, tak nie świętuje.
1: Donald Trump musi mieć galę MMA UFC Freedom 250 na trawniku Białego Domu.
2: Proszę
1: i na
2: bardzo.
1: Tą galę właśnie chce pojechać Karol Nawrocki.
2: No, przygotowania do gali już są w toku, bilety są już porozdawane wśród żołnierzy.
1: No, wszystko
2: bilecik
1: gotowe.
2: Dostał
1: ja,
2: nasz
1: ja tak czułem. Ja tak czułem, że jak jest gala, to musi być na Rocky.
2: No już jest...
1: W przedbiegach.
2: Rocky, tak.
1: Na Rocky.
2: I startuje i poleci.
1: Na Rocky leci do Stanów, żeby im pokazać, gdzie pieprz rośnie, okej?
2: Okay? No, wróć, gdzie raki zimują, okej?
1: Okay? Ciekawe, czy już trenuje z tą wargą na boku. Come on, you're gonna fight? You're gonna fight, come on.
2: No i wy pamiętajcie, to, że Nawrocki leci, to wiecie, to jedna noga tak naprawdę, bo druga noga jest to, że cała impreza jest pod patronatem prezydenta Warszawy.
1: Oczywiście, że tak. Będą się tam trzaskać po mordach.
0: Eska 2.

0: mam już z kim.
1: Mamy z kim, wybraliśmy, będą grać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Asia i Michał. Michał i Asia, u kogoś strasznie szumi. Zaraz się okaże u kogo. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, możliwe, że u mnie już się zatrzymuje.
1: O, no to dobrze, dziękujemy. Asiu, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, dziękuję.
1: Asia?
5: Tak.
1: Zatrzymałaś się? Słyszysz wszystko wyraźnie? No to dobrze, bo ty pierwsza odpowiadasz.
6: Proszę głośno i wyraźnie. W prawo czy w lewo najpierw?
5: W prawo.
6: Prawo.
1: Jak ty delikatny z tym kończysz,
6: no
1: teraz
6: delikatnie, no ja się z nim
1: póki będę, się nie zepsuje totalnie, tak? No. Pierwsza litera alfabetu się wylosowała, czyli litera A.
6: A.
1: 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
5: Albania.
6: Miasto.
5: Augustów.
6: Znana postać.
5: Antoni Schwarzenegger.
6: Roślina.
1: Popraw tą znaną postać, no popraw.
6: No popraw.
1: Dawaliśmy ci szansę, żeby się poprawić, Asia. Jaki Antoni Schwarzenegger?
6: Macierewicza może kiedyś nagrywałeś Schwarzenegger.
5: Ale przynajmniej was rozbawiłam.
1: No bardzo, Asiu, bardzo. Antoni...
6: Ty, ale poczekaj, może...
1: A może jest jakiś święty Antoni Schwarzenegger?
6: Czekaj,
1: sprawdź ten orszak świętych, może jest jakiś Antoni Schwarzenegger.
6: Schwarzenegger... Antoni Schwarzenegger.
1: Może to jest tata Arnolda? Nie wiadomo.
6: Ty, a ja w ogóle myślałem, że on się nazywa jakiś Robin Schwarzenegger, a to Arnold. A.
5: Słuchajcie, ale tak z rana przynajmniej was rozbawiłam.
1: Bardzo fajnie.
5: To...
6: Nie, no spoko.
1: Asia, poczekaj, dwa punkty masz na pewno.
6: Ty, wiesz co, zrobimy tak, że jak Michał zdobędzie 4 punkty, to ja ci tego Antoniego zaliczę.
1: Żebyś miał 3, dobra? No. Michał, słuchaj, na razie masz 2 punkty do przebicia. W prawo, w lewo.
4: W lewo nie będzie.
1: W lewo, proszę bardzo. No, rzeczywiście coś z tym kołem jest nie tak. Ale dobra, kręci się jeszcze, zatrzymuje, nieźle. J, litera J.
6: Jak ja.
1: J jak ja.
4: J jak ja, tak?
1: 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Japonia.
1: Miasto.
4: Jakarta.
1: Tytuł filmu.
4: Joker.
1: Imię.
4: Jan.
1: Roślina.
4: Jaśmina.
1: Potrawa.
4: Jogurt.
1: Zawód.
4: Informatyk.
1: Informatyk jest na i. Dobra, ale...
6: Informatyk.
1: Co?
6: Informatyk.
1: Dobrze, ale potrawa, jogurt niech będzie. Jaśmina? Nie znam się. Jest?
4: Tak? Jaśmina, tak.
1: Tak, tak.
6: Potrawa, jaśmina, dobra. Jaśmin jest.
1: A Jakarta to miasto?
6: No i teraz właśnie, posłuchajcie, bo jak życie znam, to pewnie zaczną się zaraz telefony i smsy.
1: A co?
6: Że Jakarta to nie miasto.
1: A Jakarta to miasto?
6: No... Zaliczam.
1: Bo?
6: Jest to Jakarta, ale można wymiennie mówić też Jakarta.
1: A, o to
6: Jakarta,
1: chodzi.
4: Dobra,
1: okej.
6: Okay. Żeby nie było później, prawda? No.
1: Ja myślę, że to bardziej o Polskę chodzi,
6: nie? Nie, to Jastarnia by wtedy było.
1: No, dobra, czyli Jakarta, tak samo jak Joker, nie? No,
6: dobrze, tak,
1: no.
6: Czyli mamy co?
1: Film też był Joker.
6: Film był Joker. Dobra, to niech będzie tak, czyli tak. Asia 3.
1: No, Asi, musimy dołożyć ten punkt, bo Michał ma aż 6, wiesz, Asiu? Więc dobra, za Antoniego masz 3.
6: Święty Antoni Schwarzenegger Macierewicz.
1: To
6: ładnie to się wszystko zgadza.
1: A Michał, prezent marzeń leci do ciebie.
4: Bardzo dziękuję, pozdrowienia dla całej ekipy Radia SK.
1: Dziękujemy ślicznie. Do Asi nagrody pocieszenia. Asiu, szerokości, przyczepności, też chcesz kogoś pozdrowić?
5: Miłego dnia, cześć.
1: Miłego dnia, cześć.
6: Jutro
1: Państwa miasta po 8.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
6: Stanisław Stallone. O, na przykład.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Meslowic w Radiu SK 2.24 i pół minuty, taki będę dokładny, po godzinie 8. Rozglądacie się może, jak idziecie do pracy na różne narożniki ulic, w sensie te skrzyżowania, tam stoją często pod tymi plandekami i sprzedają.
1: Truskawki na przykład sprzedają.
0: Nie tylko.
1: Albo na przykład też pojawiły się już polskie czereśnie, nasze polskie czereśnie i sezon na nie jest krótki, uważajcie. I na początku niestety, ale ceny zwalają z nóg. 30 zł za kilogram.
0: Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki to się wypluwało. Teraz będzie aż żal ich nie zjeść.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.

0: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
1: Bezpłatnie.
0: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
4: W Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się dynamicznie. Do południa przewidujemy umiarkowane i silne opady deszczu, którym towarzyszyć będą burze. Temperatura wyniesie około 16 kresek, a słońce schowa się za chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wracamy do polskich hitów. Zostańcie z nami, bo muzyka będzie naprawdę świetna.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: 8.30, news SK2, Anna Łowocka. Trzeci najwyższy stopień alertu w południowo-wschodniej Polsce przed burzami. Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Więcej o pogodzie i jej skutkach w newsach o 9.00. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6.43. To propozycja dla fanów nowoczesnych technologii. W Lublinie będzie można nauczyć się, jak programować komputery kwantowe. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS od przyszłego semestru pojawi się nowy kierunek studiów podyplomowych – programowanie komputerów kwantowych. Właśnie ruszyła rekrutacja.

0: A to ci, co przegonili tamtych, nie?
1: Kto kogo
0: no
1: przegonił?
0: No ci przegonili tamtych w naszej gorącej polskiej,
1: a,
0: tak?
1: Tak, że to tak.
0: Oni.
1: A, tak, Wiktor Waligura wskoczył za tego, za męskie granie.
0: Dobrze, dobrze. 21 minut do 9. Pora przenieść się w czasie. Mamy nasz kącik odkurzający, w którym czytamy wam, co pisała prasa, co pisał internet, jeśli już był, w zależności do którego roku się cofniemy. No tego, nie tego roku, co mamy, ale tego dnia. O to chodzi.
1: 11 czerwca, ale dzisiaj 2005 chodzi. Rok.
0: No to 20...
1: Wytłumaczyłem państwu wszystko?
0: 1 lat, no. Tak. Lepiej niż ja. Jest taki nagłówek. Kraje G8 anulują długi warte miliardy. Jak pisała agencja Al Jazeera 11 czerwca 2005 roku, 8 najbogatszych krajów świata anulowało długi 18 najbiedniejszym państwom świata.
1: No i z bólem serca przyjąłem ten fakt. Tak jest. Bo w tej 18 nie było państwa Jarząbków. Eskadra.

0: Co się dzisiaj zaczyna? Dzisiaj wieczorem? Co się zaczyna?
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej.
0: Kogo na nich nie będzie?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Do boju, Polacy!
1: Polacy!
0: 10 minut do 9.
1: Posłuchaj, dobrze, nasi piłkarze co prawda nie jadą na mundial, to Radio SK2 razem z Radiem SK postanowili zabrać 11 marzeń Dream Team, który będzie spotka się na narodowym naszym stadionie ze Sławkiem Peszko i tam sobie postrzelamy karniaki.
0: SK Karniaki Cup to nasz cup. Jak my nie jedziemy na mundial, to sobie swój cup robimy.
1: Was wyślemy.
0: I was chcemy wysłać. Zgłaszajcie się, jeśli będziecie się chcieli zgłosić, bo będziemy mieli coś dla was.
1: Posłuchajcie, niedługo szczegóły się pojawią, więc nasłuchujcie uważnie Radia SK2 i zaglądajcie raz na jakiś czas na sk2.pl na przykład. Nie?
0: No, coś tam może już jest dla was.
1: Coś, może...
0: Ja wiem, ale nie powiem.

0: to już wszystko wiemy, bo my zawsze o poranku pracujemy, a Domiano nam śpiewa, jak nocą świat wygląda, to człowiek się może doedukować troszeczkę.
1: No, bo to człowiek wstaje rano, prawda, to już świta, no to nie wie, jak to
0: szczególnie
1: to
0: w lato, w zimą się dowiemy, jak jest nocą, bo będziemy w nocy jeździć do roboty.
1: Posłuchajcie, no...
0: Ale nie o tym, o budzikach rozmawialiśmy przez cały poranek,
1: bo ci,
0: nie?
1: Którzy obudzili się trochę później, to nie wiedzą, co mnie stawia na nogi. Mnie stawia na nogi Dawid Wajda zawsze, bo zawsze jak dostaję jednego SMS-a, stary, mogę być na styk, to ja po prostu, nic mnie tak nie pobudza, jak twój SMS.
0: No i dzisiaj pytaliśmy o to, co was pobudza bardziej niż budzik typu plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
1: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam, plam, plam,
2: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam, plam, potwierdzam, bo mnie jak budzik nie obudzi, to mnie plaszczakiem budzi moja serenka, która leży koło mnie.
1: Ojej, ojej, ojej.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
18: Dziś w Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się dynamicznie. Od rana czekają nas umiarkowane i silne opady deszczu, którym towarzyszyć będą burze. Niebo zasnują ciemne chmury, a temperatura wyniesie około 16 kresek. Warto przygotować się na wietrzny dzień, choć ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, a deszcz powoli ustąpi. To idealny moment na złapanie oddechu po porannych zawirowaniach. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
20: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Rychlinie, Jozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
19: Kolejny dzień bez decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To po tym, jak ukraiński przywódca jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Już w poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała kapituła odznaczenia. Zwłokę prezydenta w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
19: A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychij.
22: Nam przykro.
19: Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i podstaw do walki ze wspólnym wrogiem.
22: Naszemu wspólnemu wrogu zaraz.
19: Władimir Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Pojedynek Meksyku i RPA na początek mundialu w tym roku na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
6: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
19: Pierwszy gwizdek mundialu już dziś o godzinie 21.
13: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Agata Bogucka. Najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie 61-latek. To decyzja bielskiego sądu. Mężczyzna podejrzany jest o znęcanie się nad żoną. Podczas ostatniej awantury agresor miał grozić kobiecie pozbawieniem życia. Odpowie też za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Za nami kolejny etap tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Miasto zakończyło już ocenę zgłoszonych projektów. Do 3 lipca poznamy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania.
22: Bardzo sprytny ten dzień Ryszarda dzisiaj w kalendarzu, bo nie dość, że przypominamy o zagrożonym gatunku, no to jeszcze wszystkie Ryszardy i wszyscy Ryszardowie mogą świętować drugie imieniny w roku. Bardzo praktyczne. A u nas w tej godzinie bez Ryszardów będzie, ale za to będzie Ania Wyszkoń, Daria Zawiałow, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
23: No to gramy.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni, za nami. A dziś w Krakowie wielkie świętowanie, bo Lajkonik przejdzie się ulicami miasta po to, żeby zabrać się haracz od prezydenta i też przy okazji po drodze będzie uderzał przechodniów swoją buławą. Kto nią dostanie, będzie miał szczęście. Powiem wam, no, tradycja rzecz piękna i też święta. Ale też Lajkonik ma idealny patent na kryzys. Trzeba mu to przyznać. Wpada raz w roku do szefa miasta, legalnie zgarnia haracz, a w zamian tylko trochę pofika i potańczy. A jakie brawa na rynku zbierze. Piękna sprawa.

0: po co my jesteśmy na tym świecie? Zespół Ma nam wszystko nam pięknie objaśnił na antenie Radia SK2. Tulenie, kochanie i inne miłe rzeczy, a zresztą bardzo zdrowe. Sprawdziłam, że 15 minut przytulania pali 60 kalorii, słuchajcie. Może to właśnie to powinno stać się naszym takim narodowym sportem.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie.

0: Autopromocja.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe, Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.

0: pocałunki od Sanach. Gramy wam na antenie Radia SK2. Jak chwilę temu mówiłam, ile kalorii spalamy przy przytulaniu, więc warto też nadmienić, że pocałunki są bardziej, że tak powiem, sportowe, bo przy tych bardziej namiętnych spalamy nawet 26 kalorii na minutę. Już w ogóle najwięcej spalają fani na stadionowych koncertach swoich artystów, których lubią. Kolejna okazja dla fanów Sanach już 26 czerwca we Wrocławiu. Zbliża się 10, przed nami Niosę.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Jaka matka, taki syn, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: W Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się dynamicznie. Do południa możemy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu, miejscami z burzami. Termometry pokażą około 16 kresek, a słońce będzie ukryte za chmurami. Powietrze pozostanie dobrej jakości, a ciśnienie stabilne. W drugiej części dnia temperatura utrzyma się na poziomie 16 stopni. Jutro możliwe są przelotne opady, a termometry wskażą maksymalnie 17 kresek. Jeśli prognozy się zmienią, damy wam znać za godzinę.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Więcej o tym Marta Łazarska.
13: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
12: Mężczyźnie grozi dożywocie. Wielka akcja policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
12: Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich 28, a podczas wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka, mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek.
14: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
12: Mapkę będzie można dostać za darmo, m.in. w szkołach, hotelach i punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
15: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka, obwodnica wschodnia Białej Podlaskiej coraz bliżej. Prezydent Michał Litwiniuk ogłosił właśnie przetarg na budowę pierwszego etapu. Nad ulicą Sidorską i nad torami powstaną dwa wiadukty. Przebudowana zostanie także Aleja Solidarności, a na ulicy Sielczyk powstanie nowe skrzyżowanie z sygnalizacją. Miasto czeka na oferty wykonawców do 9 lipca. Straż Miejska w Białej Podlaskiej zaprasza na rajd rowerowy. Ruszamy 27 czerwca. Startujemy o 10 spod siedziby Straży Miejskiej przy Alei Tysiąclecia.
0: Prawie 3 minuty po 10:00, tutaj Radio SK2. W tej godzinie miejcie w pogotowiu kalosze, bo wybierzemy się w podróż muzycznym wehikułem czasu, a na początek tej godziny już rozwija nam swoją pelerynę Wiki Gabor, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Toasty duże i małe. Za błędy. Też duże i małe. Wznosi nam Ryszard Rynkowski. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK A2 i nie ma chyba takich toastów, które przykryłyby niedociągnięcia, które wychodzą przed startem tegorocznego mundialu. Czytam właśnie, że lekarze zapowiedzieli, że smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas tych mistrzostw świata. Badania z Azji i Polski pokazują, że zanieczyszczone powietrze wpływa na wydolność i tempo gry zawodnika. No, dziwne, że nikt wcześniej o tym w sumie nie pomyślał. No oprócz Wojtka Szczęsnego oczywiście. On od wielu lat ma strategię, która brzmi: smog nie zrobi wrażenia na twojej formie, jeśli od lat testujesz ją kartonami papierochów. Sprytne, choć nie powiem ryzykowne.

0: czasu.
1: Jeśli powiedziałabym wam, że w tym wehikule czasu zagramy wam jeden z największych polskich hitów wszechczasów, który śpiewa Sonia Sulin, to wiedzielibyście, o kogo chodzi. Ja niewtajemniczonych długo w niewiedzy trzymać nie będę. W latach 60. jeszcze na początku swojej wielkiej kariery takiego pseudonimu używała. No, nie kto inny jak Halina Frąckowiak. Przed nami jej Papierowy Księżyc w Radiu

0: Kawałek na szóstkę. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Gramy wam w Radiu SK2. Solowy debiut Kasi. Tak wam się spodobał, że trafiła do pierwszej dziesiątki zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, a może być przecież wyżej. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Czy nauka może być bezpłatna?
14: Bezpłatna?
13: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
14: Ania, rachunkowość.
13: Zdała i jest na plusie.
14: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
13: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
14: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
13: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
14: Bezpłatnie.
13: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.

0: Człowiek sobie kupi nowy telefon i po dwóch dniach widzi taką małą, maleńką rysy na tym szkle, to aż ciarki przechodzą i zęby zgrzytają. U nas to przyjemniejsze, bo muzyczne oblicze rysy na szkle. Urszula w Radiu SK 2. Gramy Wam najlepsze polskie hity. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: W Białej Podlaskiej szykuje się dzień pełen emocji pogodowych. Do południa spodziewamy się umiarkowanych i silnych opadów deszczu, którym towarzyszyć będą burze. Niebo pozostanie zasnute chmurami, a temperatura osiągnie około 15 kresek. Wiatr nabierze siły, więc można spodziewać się mocniejszych podmuchów, ale jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura nieco wzrośnie, osiągając maksymalnie 16 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatnich godzinach niebezpiecznie było też w Świętokrzyskiem, gdzie podczas nawałnicy ranna została jedna osoba. W miejscowości Ksawerówka na jadący samochód spadło drzewo, mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie.
12: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
11: Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych dróg. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To w stolicy Irlandii Północnej po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. W protestach antyimigranckich udział wzięło około 300 osób, powiedział w Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hillary Bennett. Mam nadzieję, że byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, bo niektórzy zastanowili się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Do pokojowego protestu każdy ma prawo, ale angażowanie w bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Napastnik usłyszał już zarzuty. Ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
13: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
11: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
3: SK2 News Biała Podlaska.
1: I Agata Bogucka. Akademia Bielska wciąż dostosowuje swoją infrastrukturę, aby móc kształcić osoby z niepełnosprawnością ruchową. W tym roku uczelnia stawia na szkolenia kadry.
8: Przeszkoliliśmy kadrę, jeżeli chodzi o język migowy. Rozwijamy bardzo mocno punkt doradztwa zawodowego, który prowadzi pani Barbara Krawczak.
1: Mówiła Aleksandra Derlukiewicz z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnością. Mieszkańcy gminy, uwaga na utrudnienia. Na ulicach Szmaragdowej, Rubinowej i Wrzosowej w Rakowiskach są prowadzone roboty drogowe. Prace mają potrwać do listopada.
0: Tak jak mówiła Ania, uważamy dzisiaj na siebie, mamy oczy dookoła głowy, chowamy się w bezpiecznych miejscach i będzie dobrze. My roztaczamy nad wami parasol najlepszych polskich hitów. Mrozu, Daria Zawiałow i zespół Demono. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.

Piosenka, którą dedykujemy siatkarzom i ich ochraniaczom. Na kolana i Kasia Cerekwicka, tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. No właśnie, dziś też wielki siatkarski hit nas czeka. Polska zmierzy się ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów. Początek tego, no w sumie takiego szlagierowego meczu, to trzeba powiedzieć, o godzinie 14. Ja tylko przypomnę, że wczoraj pokonaliśmy Kubę 3-0, ale oczywiście to nie wyklucza tego, żebyśmy wszyscy pięknie dzisiaj zacisnęli kciuki i kibicowali biało-czerwone.

0: no aż tak to nie, tak to nie będzie. Warius Manx i Zabij Mnie, gramy wam w Radiu SK2. Będzie za to mocne bicie, to na pewno. Już w niedzielę w ogrodach Białego Domu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Taki prezent z okazji swoich urodzin, no i też przy okazji Dnia Flagi Stanów Zjednoczonych sprawił sobie prezydent Donald Trump. Uwaga, dziś też dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki również został tam zaproszony i że pojedzie. Uwaga do wszystkich oburzonych, nasz prezydent przecież też tam jedzie stoczyć walkę. Będzie walczył o dobry PR dla Polski.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.

0: tęsknota. Różne oblicza posiada, to prawda. Tutaj muzyczna tęsknota od SARS-u w Radiu SK2. A jak ktoś z Was tęskni za ociepleniem, bo dla niego tego deszczu to już w ogóle za dużo i dość, to synoptycy zapowiadają falę upałów w drugiej połowie czerwca, więc z tęsknoty nie uschniemy, ale z braku opadów pod koniec miesiąca to jest już bardziej możliwa opcja.
1: Reklama. Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca!
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
8: W Białej Podlaskiej szykuje się całkiem przyjemne popołudnie. Termometry pokażą około 15 kresek, ale niebo będzie zasnute chmurami. Wiatr momentami może być mocniejszy, więc warto to mieć na uwadze. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 15 stopni. Jutro możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a słupki rtęci wzrosną do 17 kresek. W sobotę również możliwe są opady z temperaturą maksymalną do 18 stopni. Jeśli prognozy się zmienią, poinformujemy Was za godzinę.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. W zderzeniu dwóch aut zginęły 3 starsze kobiety. Na 3 lata za kratami skazano 26-latka, który przekroczył znacznie prędkość i uderzył w inne auto. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
10: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
9: Wyrok jest nieprawomocny. O sprawie było głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciał dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane. To efekt wielkiej akcji policji i Straży Granicznej. Zatrzymano też 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. To kolejna taka akcja służby w tym roku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych.
11: tematyką bezpieczeństwa.
12: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje m.in. czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
9: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
13: SK2 News Biała Podlaska.
14: I Agata Bogucka. Dwie mieszkanki powiatu bielskiego zostały oszukane przez nieznajomych, z którymi nawiązały kontakt w sieci. Wierząc, że pomagają im, postanowiły zainwestować swoje pieniądze. Przekazały przestępcom ponad 100 tysięcy złotych. W przypadku 47-latki kobieta była przekonana, że koresponduje z kapitanem kontenerowca. Natomiast 74-latka uwierzyła, że nawiązała kontakt z greckim wokalistą. Biała Podlaska zaprasza na spotkanie z Elizą Kącką, laureatką Nagrody Nike. Widzimy się już jutro w Parku Radziwiłłów. Start o 17.
15: Czwartek to taki przedpokój weekendu, ostatnia prosta. Tam widać gdzieś światełko w tunelu i słychać też najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was nówkę, czyli Na błysk od Dawida Podsiadło. Będzie też muzyczne wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 12.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jedwabiste Róże Europy w Radiu SK 2, a z niego też jest niezły kwiatek. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionowana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
2: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
3: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
2: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
3: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
2: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem.
3: To no
2: też
3: to dobrze.
2: Jest problem.
3: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
2: Nie rozumiem, jakimi światłami?
3: No, światłami kolejowymi.
2: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
3: No już mówię. Jeżeli, proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
2: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
3: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
2: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
3: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
2: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania.
3: Proszę pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
2: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
3: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
2: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
3: Proszę pani, jeszcze sekunda. To szokuje panią bardziej Rafał.
4: Cześć Monika, zostałaś kryzysowana w Radio SK.
2: Nie, Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się. Nosel wkręca.

ten, kto stwierdzi, że wskaże największy hit Krzysztofa Krawczyka, z góry skazany jest na porażkę. Wiem, brzmi jak jakaś wieszczka czy też szeptucha, ale jest to naprawdę szczera prawda. Nie da się jednoznacznie określić, który jego kawałek jest tym jednym, wyjątkowym, na którym się wybił. Można za to wskazać przebój, w który włożył naprawdę całe swoje serce, bo sam skomponował do niego melodię. Takim utworem jest Rysunek na szkle.

0: na błysk, czyli że mucha nie siada. To Dawid Podsiadło w Radiu SK2. No i na błysk zrobiona jest już scena, na której odbędzie się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. To już dziś wieczorem. Impreza jest wielka na trzy kraje, to i będzie miała też trzy ceremonie otwarcia, z tego co wiem. Jeśli przytłacza Was ten przepych, to my od poniedziałku mamy dla Was zabawę mundialową w nieco mniejszym gronie, ale za to jakim, to jest ważne, bo w składzie będzie Sławomir Peszko. To SK Karniaki Cup, w którym będzie można ustrzelić naprawdę fajne nagrody. Więcej nie zdradzam, szczegóły już niebawem na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
18: Czy nauka może być bezpłatna?
19: Bezpłatna?
18: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
19: Ania, rachunkowość.
18: Zdała i jest na plusie.
19: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
18: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
19: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
18: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
19: Bezpłatnie.
18: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: I po reklamie.

0: Paradoksalnie panowie z Lady Punk na kryzys raczej nie narzekają. 45 lat grania na polskiej scenie muzycznej i wszystko pięknie śmiga. Dobrze chłopaki robią, dobrze grają. Trzymamy kciuki, żeby tak pozostało. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 13. Przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15.

0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Czekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
8: Przed nami popołudnie w Białej Podlaskiej z temperaturą około 15 kresek. Niebo zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr będzie dawał się we znaki, bo jego podmuchy osiągną wyraźnie odczuwalną siłę. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy są na nie wrażliwi. Wieczorem temperatura nie zmieni się znacząco, wciąż utrzymując się na poziomie 15 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
10: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
9: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
10: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest stałości, będzie nagrał się na monitoring, więc tu będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
9: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Od wczoraj strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w powiecie nakielskim. Po południu doszło do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają szkło wodą i zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego zagrożenia. Ostatnio do wycieku szkła w tym samym miejscu doszło rok temu. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek mundialu kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City na meczu Meksyk kontra RPA. O puchar w Meksyku, Kanadzie i USA powalczy 48 drużyn. Mimo, że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombosz, mundialu sobie nie odpuszczą.
11: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
12: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
13: Macie jakiegoś faworyta?
14: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
15: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest.
13: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
16: Mam nadzieję.
17: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Powiem, mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
9: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
7: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Agata Bogucka. Ulice Szymanowskiego i Żeromskiego w Białej Podlaskiej doczekają się remontu. Prezydent Michał Litwiniuk podpisał już umowę na wykonanie prac. Koszt budowy ulicy Szymanowskiego to ponad 2 miliony złotych, a Żeromskiego prawie 10,5 miliona. Ponad połowę kosztów pokryje dofinansowanie rządowe. Zespół badawczy AWF Biała Podlaska chce poznać zdanie mieszkańców na temat rowerowej stolicy Polski. Pytania dotyczą aktywności i zdrowia. Ankieta dostępna jest online. Znajdziecie ją na stronie Urzędu Miasta.
19: Dwie minuty po godzinie 13 już mamy. Jest ochota na truskawki, a w koszyczku Eski 2 same wisienki. To takie na torcie. Kwiat jabłoni, Natka Kukulska, Wiktor Waligura-Mysłowicz.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Monika Brodka i Tem w SC2, w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów.
1: SK2.
0: Hit też z oceanu. Baron Trump próbuje robić interesy jak ojciec. Chodzi o syna Donalda Trumpa. Chłopak wypuszcza na rynek luksusowy napój. A nie lepiej było zainwestować w obuwie i robić Trump?

0: Jakie jest tempo tej piosenki? Tak szybko można uciekać przed niedźwiedziem? A taki misio, widzę tutaj, są nawet nagrania w internecie, polował ostatnio tuż przy szlaku do Morskiego Oka. No trzeba uważać, ten niedźwiedź, ja tutaj widzę, ewidentnie nie lubi zdjęć, nie lubi również rolek, a jak zacznie gonić, to niezły rolej koster może być.
1: Peska 2.
0: Za chwilę razem z Beatą i z Dawidem Kwiatkowskim w Esce 2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
1: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: Obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Kawka z Dawidem Kwiatkowskim w SC2 przy najlepszych polskich hitach, a za chwilę godzina 14. I najważniejsze newsy Dawid Konieczkowicz je przygotował dla Was. Ja wiem, dzisiaj mundial startuje w Meksyku, ale również niezły mamy Meksyk piłkarski. Gdzie o tym w newsach SC2 już za chwilę.
1: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Kaufland.

0: 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
16: W Białej Podlaskiej po południu niebo zdominują ciemne chmury, a temperatura utrzyma się na poziomie około 15 kresek. Wiatr będzie silny, co może trochę utrudnić życie na zewnątrz, ale jakość powietrza pozostanie dobra. Wieczorem temperatura nie spadnie poniżej 15 stopni. Jutro spodziewamy się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 17 kresek. Uważajcie na zmieniającą się aurę i bądźcie przygotowani na kaprysy pogody. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
18: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
17: Dodajmy, rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki UMK w Toruniu i barmanki z jednego ze studenckich klubów ulicami miasta przeszli podczas Marszu Milczenia. Zgromadził on wtedy około 20 tysięcy osób. Będzie surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Najwyższej karze, nawet 5 lat więzienia, ma podlegać rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających dopuszczanie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na gdańskim stadionie mimo deszczu jest bardzo gorąco. To właśnie tam odbywa się gala Football 3 Changemakers. W turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
19: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzela.
9: oczekiwali.
13: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
19: Najpierw dzieci rozmawiają na temat, jakie zasady będą przewidziane w czasie meczu. Beata Mierkowska, Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym. Następnie dzieciaki wychodzą na te właśnie boiska, bądź na salę gimnastyczną w szkole.
9: Jak ktoś już się przewrócił, to trzeba mu pomóc, bo tak na zasadzie działa futbol 3.
17: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywają się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbują swoich sił w badmintonie czy lekkoatletyce.
20: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Agata Bogucka, jest umowa na kolejny odcinek autostrady A2. Chodzi o 9-kilometrowy fragment od miejscowości Kijowiec do węzła Dobryń. Trasa umożliwi w przyszłości dojazd do terminala samochodowego Koroszczyn. Wartość kontraktu to 460 milionów złotych. Otwarcie tego odcinka planowane jest w 2029 roku. Straż Miejska w Białej Podlaskiej zaprasza na rodzinny rajd rowerowy. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Ruszamy 27 czerwca o 10 spod siedziby Straży Miejskiej przy Alei Tysiąclecia.
22: Międzynarodowy Dzień Zabawy w kalendarzu 11 czerwca mamy. I bardzo dobrze, dorosłość przereklamowana. Studenci przecież się rozgrzewają. Czwartkowy wieczór przed nimi, a reszta świata powoli zerka w stronę weekendu.
23: Bez reklam. Jeden po drugim.
24: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
22: Ania Wyszkoni, Edyta Bartosiewicz, Ewelina Flinta. No, dziewczyny nam zdominowały tę godzinę. Ewa Farna jeszcze na dzień dobry. Oficjalnie możemy wrzucić na luz. I nie mamy z tego powodu wyrzutów sumienia. Kowalski, witajcie.

Edyta Bartoszewicz. Nie ostatni. Jeszcze mam dla was sporo hitów w tej godzinie polskich. SK2. W tę sobotę w Poznaniu. Potem jeszcze Gdańsk i Warszawa. Czy będzie powtórka z rozrywki, tak jak w Chorzowie, gdzie słynny stadion Kocioł Czarownic kipiał aż od fanów. Prawdziwy grzybek w barszczu. Dawid Podsiadło i jego tezosy. To co? Zagramy. West

0: Ania Wyszkoń, Wesce 2 oraz Lampa i Sofa. Takie rzeczy też mamy w swoim wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I lądujemy w Grand Hotelu w Sopocie. Przy stoliku widzimy trzy kobiety, które siedzą na sofie. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertner i Maryla Rodowicz. I rozmawiają dziewczyny o przeboju, który niebawem stworzą i który to stanie się wielkim hitem na festiwalu w Opolu w 1973 roku. To jest rok, kiedy na kopertach pocztowych zaczynamy pisać wprowadzone właśnie przed chwilą polskie kody pocztowe, a na drogach pojawiają się sympatyczne, maleńkie, legendarne maluchy, czyli Fiaciki 126P, a w nich rządziła ona, Małgośka.

0: Hala Kendra, bój się Boga dziewczyno. Weste 2, gramy tylko najlepsze polskie hity. To jeszcze nagłówek z kolorowej gazetki. Były prezydent Lech Wałęsa często odwiedza sanatoria. Teraz pochwalił się zdjęciami, tutaj nawet w kolorowej gazecie, z uzdrowiska w Lądku Zdroju. No i na zdjęciach widać, jak pięknie kuruje się w wannie z bąbelkami i dobrze o zdrowie trzeba dbać. A kto by nie wskoczył do wanny z bąbelkami?
1: SK2.
0: Weste 2 bulgotają najlepsze polskie hity. Rafał Brzozowski za chwilkę i Anna Maria Jopek jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: jest Anna Maria Jopek w SC2, jest także Jakub Konieczkowicz, który przedstawi Wam newsy punktualnie o godzinie 15. Ta będzie za chwilę, a w newsach m.in. o walce strażaków z pękniętym piecem w hucie szkła.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: W Białej Podlaskiej popołudnie przyniesie nam umiarkowane 15 kresek. Na niebie pojawią się ciemne chmury, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr da o sobie znać, ale ciśnienie pozostanie stabilne. Jutro sytuacja nieco się zmieni, bo prognozy przewidują przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 17 stopni, dlatego warto mieć parasol pod ręką. To wszystko na teraz, a już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy. Zostańcie z nami, bo będzie się działo.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach Ari Habira.
17: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
16: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie działają od wczoraj w hucie szkła w Turze koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego. Wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
18: Nie doszło do pożaru, natomiast doszło do wycieku surówki ciekłego szkła, który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz.
16: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Sytuacja jest pod kontrolą, ale działania są utrudnione ze względu na bardzo wysoką temperaturę. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie zostały ewakuowane, nikt nie został poszkodowany. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
1: Będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia.
16: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
12: SK2 News Biała Podlaska
19: i Agata Bogucka. 50 milionów złotych, tyle trafiło do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego. To środki na ochronę ludności i obronę cywilną. To naprawdę ogromne wsparcie, mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz, lubelski komendant wojewódzki PSP.
20: Część z tych środków trafi na zakupy pojazdów bardziej specjalistycznych. Z tej kwoty powstanie 5 hal magazynowych.
19: Część środków będzie przeznaczona na kontynuację projektów rozpoczętych w zeszłym roku, czyli obiekty doraźne schronienia.
0: Sprawdziłem, o której słońce dzisiaj zajdzie. 20.54. No długo dzionek nam będzie trwał, ale nim zajdzie słońce, utwory, które nie wychodzą z mody. Doda Smolasty, Bajm i mistrzowskie siatkarskie emocje.
12: Najlepsze polskie hity.
21: Polskie hity.
12: SK2.
0: Pierwsza liga najlepszych polskich, liga również i narodów, PIN, pamiętacie?

0: Rytmy jak na trybunach. Maciej Musiałowski w SC2. Głośno też podczas meczu siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze Orły właśnie teraz grają ze Słowenią. Trwa trzeci set, remis po jeden. A dzisiaj w Meksyku startuje Mundial. I niezły Meksyk też będzie na Narodowym, bo to, że się na Mundial nie dostaliśmy, to nie znaczy, że my potrafimy się świetnie bawić razem z Wami, najlepszymi kibicami i słuchaczami SK2. Mamy dla Was propozycję na sk2.pl, podczas której możecie być zwycięzcami i to w karniakach. Montujemy ekipę, drużynę SK2, aby z Wami zobaczyć na Narodowym meczyk, ale też sobie strzelić piłkę do bramki i zgarnąć sporo fajnych rzeczy, po których będziecie gwizdać z zachwytu. No, między innymi do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Montujemy drużynę Radia SK2, gramy w wielkim finale na Narodowym. W naszym składzie też będzie legendarny Sławek Peszko, więc pewne jest jedno, że to się skończy karniakami.
1: SK2.
0: SK2.pl. Dołącz do naszej drużyny SK2.

0: Nie zmieniamy pogody. Najnowszy klip od Dawida Podsiadło w SC2 i najnowsze również newsy. Kierowcy, dajcie głośniej. Przewrócona ciężarówka, koszty tankowania do pełna. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, jadąc S7 w Świętokrzyskiem na trasie Skarżysko-Kamienna-Kielce dalej utrudnienia. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby. Kierowcy wciąż mogą napotkać utrudnienia. Dodatkowo utworzył się tam kilkukilometrowy korek w obu kierunkach. Pobili 54-latka do nieprzytomności i zostawili go na klatce schodowej. Usłyszeli już zarzuty. Do brutalnego ataku doszło w czasie długiego weekendu w jednym z bloków w powiecie kluczborskim. Skatowanego mężczyznę znalazła jego partnerka. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jeden z napastników przebywa już w tymczasowym areszcie. Za kratkami może spędzić nawet 20 lat. Pozostałych objęto dozorem policji. Jutro 95 w górę, 98 i diesel w dół. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 55 groszy. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 43 grosze.

0: Liceum dziewczyna skończyła. Bursztynowego słowika trzymał siebie i kurz z niego zmiata na półce. Jest szczęśliwa ze swoim chłopakiem, Carla Fernandez. Fernandez. A to dlatego, że w tacie płynie hiszpańska krew. SK2. A za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Będzie buzować krew z Wiktorią Kidą oraz Igo jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: I po reklamie.

0: po całym dniu roboty, można jeszcze tak na chwilę przed wejściem do domu. Wyciszyć się na chwilę w samochodzie przy najlepszych polskich hitach to jest możliwe. Igo i Helenka w SC2 za chwilę 16, Jakub Konieczkowicz z najważniejszymi newsami, między innymi o dwóch wieżach. I wcale nie chodzi o książkę Tolkiena Władcę Pierścieni.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś po południu w Białej Podlaskiej niebo będzie przykryte szarymi chmurami, a termometry pokażą około 15 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie w normie, więc nie ma się czym martwić. Jutro możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Warto mieć parasol pod ręką, ale nie ma co się zrażać, bo to tylko chwilowe opady. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: Jest 16. News Eski2, Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.
11: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa.
10: Mówi prokurator Cezary Krause. Wenezuelczykowi grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
12: Nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie, no po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym.
10: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football 3 Changemakers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
13: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
14: rękę na głowie jak się strzela.
15: Po każdym golu musi być cieszynka.
10: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
16: Sport w rozwoju dziecka jest elementem kluczowym. Poprzez aktywność fizyczną też lepiej się rozwijamy, lepiej się uczymy, dotlenimy się. Ten mózg też wtedy przyswaja dużo lepiej wiedzę.
10: Mówi Emilia Ankiewicz z Fundacji Orły Sportu. Podczas wydarzenia uczniowie mogli także zbić piątkę ze znanymi sportowcami. Między innymi z 48-krotnym reprezentantem Polski Rafałem Murawskim czy kapitanką Legia Ladies Mileną Prochowską.
1: SK2 News Biała Podlaska. i Agata Bogucka. Policjanci przeprowadzili akcję Poszukiwany. Lubelscy mundurowi skontrolowali łącznie prawie 1300 miejsc, a efektem działań było zatrzymanie 87 osób. W ręce funkcjonariuszy z Białej Podlaskiej wpadł między innymi 49-latek, który miał do odsiadki karę 10 miesięcy za przestępstwo znęcania się. Czytelnicy, ze względu na prognozowane opady deszczu, spotkanie autorskie z Elizą Kąską odbędzie się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych imienia Chopina. Widzimy się już jutro o 17:00. Wstęp wolny.
0: Soczyste numery jak owoce. Dzisiaj czwartek, owocowe czwartki. Szefowie sprawdzają owoce naszej pracy, a ta idzie jak spłatka przy tym, co najlepsze w SC2.

0: Ścieżka dźwiękowa codzienności, sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak w SC2. Teraz Artur Jarząbek w światowej formie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nigdy wcześniej Mistrzostwa Świata nie były tak wielkie. Dzisiaj wieczorem naszego czasu rusza piłkarski mundial po raz pierwszy w trzech krajach. USA, Kanadzie i Meksyku. Na boiskach zobaczymy aż 48 reprezentacji. A to oznacza spore zmiany. Turniej potrwa rekordowe 39 dni. Kibice obejrzą aż 104 mecze, a do fazy pucharowej awansują aż 32 drużyny, bo po dwie najlepsze z każdej grupy oraz 8 najlepszych ekip z trzech miejsc ze wszystkich grup. Wszystko oczywiście to nie tylko ukłon w stronę fanów, co raczej w stronę portfeli piłkarskich działaczy, bo przecież więcej spotkań to więcej przerw to więcej reklam to więcej dolarów. Do tego dochodzi też nowa zasada, w połowie każdej połowy dojdzie dodatkowa przerwa, oficjalnie na łyka wody dla piłkarzy, ale przecież to też będzie świetne miejsce na reklamę. Wyzwaniem będzie jednak logistyka. Mecze będą rozgrywane na 16 stadionach oddalonych od siebie nawet o kilka tysięcy kilometrów, a dla polskich kibiców oznacza to też jedno. Wiele spotkań będzie trzeba oglądać późno w nocy, o drugiej, trzeciej, czasami nawet nad ranem. Jedno jest pewne, to będzie mundial inny niż wszystkie. Większy, dłuższy i prawdopodobnie taki, przy którym wielu kibiców będzie musiało następnego dnia tłumaczyć się w pracy, dlaczego wyglądają tak, jakby właśnie wrócili z dogrywki.

0: Stanach w SC2 nie jest bajecznie na jedynce. Jakub Konieczkowicz już teraz o szczegółach w skrócie newsu Weski 2 16:30.
1: A1 między Częstochową i Radomskiem zablokowana. Doszło tam do zdarzenia 3 pojazdów na wysokości miejscowości Radziechowice. Na miejscu pracują służby. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Gdańska jest jednak całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomnę, Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu też m.in. mobbing. Rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w Olsztynie. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości, a spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.

0: Dawid Podsiadło i sezon na truskaweczki, sezon siatkarski w Lidze Narodów, ależ walka do samego końca. Słowenia asem serwisowym, ale zakończyła przed momentem dosłownie po 5 setach. Siatkarskie spotkanie w Lidze Narodów, nasze polskie orły latały przy siatce, no ale niestety jutro kolejna szansa. Gramy z Japonią, oby nie jako tako.
1: SK2.
0: A zaraz przyjdzie, przytuli i przebaczy Andrzej Piaseczny w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w radiu SK2.
6: SK, Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: I po reklamie.

0: O tej porze czwartek to już maleńki piątek, a jak jeszcze ktoś na jutro wziął sobie wolne, no to ma Golden Life. Dla was teraz Wesce 2 i inne najlepsze polskie hity zagra dla was po 17 po newsach Kinga Baryga. Takie numery, że warto być z nami, bo u nas polska muzyka bez daty ważności. Zawsze aktualna. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
16: Wieczorem w Białej Podlaskiej temperatura utrzyma się na poziomie około 15 kresek, więc całkiem przyjemnie. Niebo jednak zasnują ciemne chmury, ale na szczęście bez opadów. Wiatr będzie wiał delikatnie, nie przeszkadzając w wieczornych planach. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego możemy oddychać spokojnie. Jutro spodziewajmy się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. Bądźcie z nami.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy proponowane przez rząd, które między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczy swoją decyzję.
17: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale tu cytat, trzeba to robić skutecznie. Weto skomentował też premier, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
13: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
18: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
13: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
19: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
13: Mówił generał Ireneusz Nowak.
0: Nadchodzi kolejne wielkie święto koszykarskie. 6 lipca reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
20: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Agata Bogucka. Mieszkańcy, uwaga na utrudnienia. Jak informuje Bielski Ratusz, jutro rozpoczną się prace związane z budową oświetlenia ulicznego na ulicy Błogosławionego Honorata Kuźmińskiego w Białej Podlaskiej. A ulice Szymonowskiego i Żeromskiego w Białej Podlaskiej doczekają się remontu. Prezydent Michał Litwiniuk podpisał już umowę na wykonanie prac. Koszt budowy ulicy Szymonowskiego to ponad 2 miliony, a Żeromskiego prawie 10,5 miliona złotych. Ponad połowę kosztów pokryje dofinansowanie rządowe.
22: 3 minuty po godzinie 17. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek i można już poczuć przedsmak weekendu. No to co, gramy w najlepsze polskie hity, tak żeby wam się dobrze do tego weekendu odliczało. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja.
23: SK2.

Doda i Katarzys. Tak wam gramy w Radio SK2, 20,5 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, dzisiaj 11 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ja wiem, że pojęcie zabawa to pojęcie względne, ale jak zabawa, to zazwyczaj radość i szczęście, więc ja przychodzę do was z pytaniem, co daje wam radość i szczęście. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład czerwony kubek Radia SK2. Kto chętny? Messenger Radia SK2 i głosówki bądź wiadomości tekstowe wysyłajcie właśnie tam, co sprawia, że jesteście szczęśliwi. Co daje wam tutaj szczęście, powody do szczęścia. Czekam na wasze wiadomości i gram dalej. Już teraz Wilki i Sen o Warszawie. SK

0: tutaj można się porządnie wykrzyczeć. Przyznajcie sami, oddział zamknięty i party. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a po 18 nie dość, że kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie już teraz. I już za chwilę wracamy do was razem z nami, Sanach i Nosory, ale także Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Nie dość, że dwie piękne panie, to jeszcze jak mocno utalentowane.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Czy nauka może być bezpłatna?
13: Bezpłatna?
12: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
13: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
13: Bezpłatnie.
12: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy numer od tego artysty, czyli W dobrą stronę. Tak wam gramy w Radiu SK2. My też zmierzamy w dobrą stronę, bo 18 zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza, że wielu z was już za chwilę opuści swoje miejsca pracy i bądź też skończy już te wszystkie obowiązki domowe i będziecie mogli cieszyć się wolnym popołudniem bądź wieczorem. Jak kto woli oczywiście, najlepsze polskie hity zostają z wami. Z nimi można się bardzo dobrze relaksować.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja Pentagonu. Doszło do incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Podaje agencja Reuters. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty. Systemy bezpieczeństwa miały wykryć w gmachu problemy z jakością powietrza. Pracowników ewakuowano. Na miejscu pracują służby. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, jednak na miejscu utworzył się ponad 4-kilometrowy korek. Pracują tam służby, policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. Ceremonia ma się rozpocząć już za pół godziny. Odbędzie się w Estadio Azteca w Mexico City, czyli stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata.
0: Wiesz co, Kuba? Ja
9: co
0: to tym wszystkim kobietom współczuję. Sobie też.
9: Czemu?
0: No bo teraz miesiąc się zaczyna, nocy nieprzespane i to właśnie przez piłkę nożną.
9: Miesiąc
0: wszystko
9: się zaczyna?
0: Znaczy, zaczyna się mundial i miesiąc to będzie trwało ponad nawet.
9: No to prawda, to prawda. 19 lipca, jak dobrze pamiętam, poznamy mistrzów.
0: Dacie
9: radę, kobiety.
0: Nie,
9: co
0: będzie
9: to
0: ciężko,
9: dla
0: ale całe szczęście jest Radio SK2 i są najlepsze polskie hity. I z nami można się zrelaksować, my się łączymy, drogie panie, drodzy panowie, którzy nie lubią piłki, z wami w bólu i gramy. Najlepsze polskie kawałki Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: No to Sylwia Grzeszczak i prawda o nas już teraz.

0: Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy w Radio SK2. 15, prawie 14,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, ale nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć, bo właśnie odpaliliśmy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie zobaczyć, jak tutaj ta praca wygląda, ale też możecie pozdrawiać. I te pozdrowienia, te życzenia urodzinowe, imieninowe możecie wysyłać na Messengerze Radio SK2. Zapraszamy was serdecznie. Tam Messenger jest dla was otwarty. Więc wszelkie pozdrowienia, życzenia urodzinowe, imieninowe przyjmujemy i będziemy je grać między najlepszymi polskimi hitami. A już teraz Kamil Bednarek i Mateo z numerem Talizman.
1: SK2.

0: Perfekt, raz po raz. A teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Właśnie tak, więc cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1980. Tyle samo prawd, ile kłamstw. To jest kultowy przebój już Izabeli Trojanowskiej. Skomponowany został przez Romualda Lipkę do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. I ta piosenka miała być takim jednorazowym festiwalowym epizodem z wódką suflera. Ale stała się gigantycznym hymnem pokolenia i symbolem buntu w cieniu stanu wojennego. Tak, i tak się stało, że słuchamy jej do dzisiaj. No to co? W Radiu SK2 gramy. Izabela Trojanowska i tyle samo prawd, ile kłamstw.

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. To jest nowość na antenie Radia SK2. To jest nowość na naszej playliście, no bo my gramy najlepsze polskie hity, zarówno te nowsze, jak i te starsze. A nie dość, że gramy najlepsze polskie kawałki, to jeszcze prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, jak co czwartek, więc zapraszamy Was serdecznie. Możecie tam zaglądać. No i właśnie teraz pytanie tutaj do wszystkich tych, którzy nas słyszą, ale też widzą. Z jakich miast jesteście? Proszę bardzo, piszcie na live'ie. I mamy tutaj Łódź, Siedlce, Biała Podlaska, Człuchów, mamy też jeszcze Wrocław, Łuków, Trzebnica, Ostrowiec, Nowa Sól. Witamy wszystkich, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, bo okazuje się, że z Niemiec też są, z Norwegii, Łódź, Bończa, Świebodzice, Rzeszów. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy, wpadajcie na naszego live'a, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracamy do Was, a razem z nami m.in. Szymon Wydra i Carpe Diem z numerem Życie jak poemat.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wielkie emocje, najnowsze premiery, kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów, hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. Po 19. nie dość, że cały czas nasz live na profilu Radia SK2 na TikToku, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chce, można wziąć udział, można się zgłosić. Zapraszamy, Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Agata Bogucka, zapraszam. Klub Kultury Piast w Białej Podlaskiej zaprasza na otwarcie wystawy młodych talentów. Ekspozycja Barwne Opowieści to podsumowanie artystycznych dokonań utalentowanych uczestników koła plastycznego Lazurowy Kot. Na odwiedzających czekają prace pełne fantazji, baśni i wyobraźni. Dzieła przedstawiają barwne pejzaże czy portrety zwierząt. Wernisaż odbędzie się w sobotę 20 czerwca o godzinie 16.
12: Sponsorem programu jest właściciel policjalnej szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
0: Godzina 19 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. W tle oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku. Co tutaj się dzieje? Twarogi robimy, proszę bardzo. Wyzwania mi dają. Naprawdę zapraszamy, kto jeszcze nie był, zaglądajcie koniecznie. I zaraz oczywiście zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
15: SK2.
0: Na dobry początek Jula i za każdym razem.

Ale oni to grają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy my w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już za chwilę, tak jak przystało na ten czas po godzinie 19, pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Ja wam przypomnę tak na szybko zasady. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się to zrobić w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to koniecznie wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. SK2.

0: tam znać. W Stanach było minęło, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak.
2: Nie mów tak.
1: Nie mów nie.
0: A razem ze mną będzie bawił się, razem z nami będzie bawił się Kamil. Cześć Kamilu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty takiego porabiasz?
3: Siedzę sobie w pracy do 22, także już niedużo.
0: A, no to my ci trochę w tej pracy poprzeszkadzamy, szef nie będzie zły?
3: Nie, nie będzie, akurat szefa nie ma, więc pracownicy harcują.
0: A, rozumiem, no dobra, to słuchaj, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda przejść przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz od nas gadżety Radia SK2. Czy zasady są jasne?
3: Jak słoneczko.
0: Dobrze, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynajmy. Wiesz, jak odróżnić dromadera od wielbłąda?
3: Bywało.
0: Czy to prawda, że jeden z nich ma 2 garby, a drugi tylko jeden?
3: Zawsze.
0: Czy wielbłąd ma tylko 1 garb?
3: Może.
0: Czy dromader ma 2?
3: Kto wie.
0: Jeździłeś kiedykolwiek na wielbłądzie?
3: Kiedyś.
0: Wielbłąd może przemierzać pustynię bez picia wody, tak czy nie?
3: Wykluczone.
0: Wow, mamy to, Kamil, brawo dla ciebie, udało się przed czasem. Masz oczywiście gadżety Radia SK2 i udało ci się tutaj wygrać razem z nami. Zabawy nie mów tak, nie mów nie.
3: Super.
0: Super,
3: to cieszę się.
0: Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że dzięki temu praca będzie przyjemniejsza.
3: Zdecydowanie.
0: Dobrze, to trzymaj się, buziaki dla ciebie, pa pa.
3: No hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Dawid Podsiadło i Na Błysk już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A to nowość na antenie Radio SK2. Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. Bardzo szybko wpada w ucho i takich numerów również możecie posłuchać w Radio SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. A swoją drogą dzisiaj o 21:00 pierwszy mecz rozpoczynający mundial i wielkie otwarcie. Ale moi drodzy, drogie kobiety, współczujemy i łączymy się z wami w bólu. Całe szczęście jest Radio SK2, którego możecie słuchać, kiedy wasi panowie ten mecz będą oglądać. A w nocy możecie sobie słodko spać, kiedy też będą te mecze oglądać. I niestety my, drogie kobiety, przez najbliższy miesiąc, albo nawet i trochę dłużej, musimy być mocno wyrozumiałe. A swoją drogą w SK2 też mamy dla was coś specjalnego z okazji mundialu. Co takiego? Posłuchajcie sami. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
7: I po reklamie.

0: Supermoce Igo Mrozu i Vito Bambino. Te supermoce to by się przydały wszystkim tym, którzy muszą pracować zarówno jutro, jak i w weekend, więc my tę energię dobrymi, najlepszymi nawet polskimi hitami wam przekazujemy. Po godzinie 20 kolejne takie m.in. Maciej Musiałowski, Flora. Ten numer wszyscy bardzo lubimy, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Agata Bogucka, zapraszam. Czerwiec to czas, w którym wsiadamy na rowery. Biała Podlaska chce pobić kolejny rekord. Nasz cel 1,5 miliona kilometrów w miesiąc. W najbliższą sobotę na rowerach jedziemy do Chotyłowa, a dzień później wyruszamy w rajd szlakiem Bociana Białego. Szczegółowy harmonogram czerwcowych rajdów znajdzie się na miejskim fanpage'u. Kilometry kręcimy przez cały miesiąc z aplikacją Aktywne Miasta.
3: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
0: 20 wybiła, już rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Natalia Nykiel i Error, ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. To jest numer, który wszyscy bardzo lubimy, więc gramy go specjalnie dla was w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Magma i Aisha, 14 minut po godzinie 20. Taki hit możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, bardzo często my mamy tak, my Polacy mamy tak, że przydarzają nam się drzemki. I taka drzemka miała być półgodzinna, ale ona miała trwać pół godziny, ale ona zazwyczaj się przedłuża. Otóż okazuje się, że te drzemki w ciągu dnia są nam bardzo potrzebne, bo ludzie, którzy regularnie ucinają sobie popołudniową drzemkę, zmniejszają o ponad 30% ryzyko zachorowań na choroby serca. No i teraz już nikt nie może powiedzieć, że to jest niezdrowe, bądź że spaliście za długo. To jest jak najbardziej potrzebne. Tak jak najlepsze polskie hity, które gramy wam w Radiu SK2 cały czas, już teraz bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera? SK2.

0: Goja i smak słów w Radiu SK2, 24 minuty po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity, a teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1968. Płyta Czerwone Gitary 3 i Przebój Kwiaty we włosach. Piosenka miała premierę w okresie głębokiego PRL-u. Stała się takim nieoficjalnym hymnem zakochanych i jedną z wizytówek polskiego Big Beatu. No i dla tych, którzy nie pamiętają, albo dla tych, którzy przypomnieć sobie by chcieli, albo chcieliby wrócić właśnie do tych czasów, to gramy już teraz w Radiu SK2 Czerwone Gitary i Kwiaty we włosach.

0: Mighties i numer Deszcz. Właśnie ten kawałek czeka już na was w propozycjach do najnowszego głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. Jak zagłosować? Wystarczy wejść na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawić plusik przy tych waszych ulubionych numerach. Kto wie, może właśnie polskie, ulubione wasze kawałki trafią na najnowszą listę, na najnowsze głosowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18, a ja w piątek, właśnie po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do słuchania gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwy

0: się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na All-in Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: Manam. Kocham cię, kochanie moje. Możecie zaśpiewać ten numer swojej partnerce bądź swojemu partnerowi. Proszę bardzo, Radio SK2 zachęca do takich rzeczy. A my cały czas gramy najlepsze polskie hity. One zostają z wami aż do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 20:00.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
18: Agata Bogucka, zapraszam. Miasto zaprasza na obchody Bielskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. To wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Będzie przedstawienie Lokomotywa w wykonaniu klubu Seniora Czas i masa innych atrakcji. Na zakończenie przewidziana jest dyskoteka. Główny cel to integracja ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Spotykamy się już jutro w Bielskim Amfiteatrze. Start o godzinie 10:00.
16: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
17: Magazyn lokalny.
18: Zaprasza Agata Bogucka. Mandale to geometryczne wzory o symetrycznej strukturze, zazwyczaj w kształcie koła, symbolizujące harmonię, wszechświat i procesy psychiczne. W Polsce są wykorzystywane w arteterapii i coraz popularniejsze stają się w Białej Podlaskiej.
19: Michał Bereś.
20: Który zajmuje się mandalami. Jesteś instruktorem?
19: Jestem artystą, który w ten sposób jakby zaprasza ludzi do wspólnego tworzenia.
20: Czym tak naprawdę są mandale? Bo nie każdy o tym słyszał.
19: Mandale to są obrazy, wzory energetyczne, które są albo harmonijne, albo nieharmonijne, czyli mają strukturę taką na przykład równiutką z każdego boku, albo są po prostu nieregularne. Jest to forma wyrażenia po prostu siebie.
20: Ja w tym zauważyłem takie bardzo regularne kształty, tak jakby ktoś od linijki je malował. Czy to trzeba cyrkla i ekierki używać do tego?
19: Tak, generalnie na warsztatu używamy i cyrkla, i ekierki, ale również czasem zachęcam do użycia po prostu własnej dłoni i narysowania czegoś, co jest w zgodzie ze sobą.
20: Ale to tak pięknie równo nie wejdzie wtedy.
19: Nie, to nie wejdzie. Właśnie o to chodzi, że wiele osób jak zaczyna tworzyć, to w momencie, kiedy pojawia się ta krzywizna, to już biorą gumkę, a ja zachęcam, żeby jednak to pozostawić i zaufać, że to takie miało być.
20: Co tak naprawdę przywiało ciebie do Białej Podlaskiej, że nagle tutaj zaczynasz działać w tej materii?
19: Ludzie, którzy mnie zaprosili do tego, żeby po prostu, że chcą doświadczyć tych warsztatów i odpowiedziałem na to zaproszenie. I za każdym razem, kiedy jestem w Białej, to mam wrażenie, że jadę do jakiegoś mojego drugiego domu i tutaj tutaj spotykam naprawdę niesamowitych ludzi, którzy mają bardzo głęboką komunikację ze sobą i jestem.
20: To trzeba traktować jako taką arteterapię. Czy ona faktycznie tak pomaga?
19: Tak, zdecydowanie. Tutaj na warsztatach wiele osób, zwłaszcza po, gdzie pisze mi później wiadomości czy smsy, że doświadcza naprawdę niesamowitych rzeczy i we własnym życiu, i jakby w swoim otoczeniu, ponieważ na warsztatach skomunikowali się z tak głęboką częścią siebie, która dostała w końcu uwagę być może po wielu latach, może kilkunastu, i wyszła na zewnątrz, została w jakimś stopniu zauważona, to też daje ulgę w życiu.
20: Mandale charakteryzują się ogromną kolorystyką. Czy ten dobór kolorystyki to zawsze należy do tej osoby, która je tworzy?
19: Tak, zdecydowanie. To jest tylko i wyłącznie jakby wewnętrzne czucie. Ja też zachęcam do tego, żeby na warsztatach kierować się intuicją i dopiero na sam koniec omawiam znaczenie kolorów. A gdy zaczynamy, każde intuicyjnie wybiera kolory, tworzy intencje i później jak już omówienie całego procesu, to każdy jest w szoku, jak sam dobrał kolory.
20: Bywa, że ktoś takie prace kupuje, aby ozdobić własny dom?
19: Zdecydowanie. Mam dużo zamówień, zwłaszcza jeżeli ktoś ma intencje i chce, aby u niego w salonie wisiała, żeby go wsparła, no to tworzę na zamówienie i wtedy się fajnie dzieje.
20: I to są duże formaty?
19: Największy format, jaki stworzyłem, to jest 80x80, a tak to 30x30.
20: Czy w takich warsztatach to tak naprawdę każdy w różnym wieku może brać udział?
19: Tak, zdecydowanie. Mam osoby pełnoletnie, jeszcze się nie zdarzyły dzieci, ale starsze osoby też się pojawiają, także tutaj wiek kompletnie i umiejętności nie grają roli.
20: Trzeba być trochę artystą?
19: Im mniej, tym lepiej, bo wtedy ktoś jest zaproszony tak jakby do mojego świata, do tej techniki. I tak powiem szczerze, artystom chyba najciężej się odnaleźć, tym, którzy tworzą inną metodą, bo ich mózg tak bardzo ich kieruje do tamtego narzędzia, zamiast otworzyć się na nowe, bo oni chcą to zrobić idealnie, perfekcyjnie, a nie pozwalają sobie na przepływ.
20: Malowanie mandali to jest takie odcięcie się od codzienności, to jest taki relaks?
19: Z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest bardzo głęboka komunikacja ze sobą, z tymi swoimi takimi głębokimi pokładami energii, które być może są uśpione. I podczas właśnie tworzenia, kiedy jakby kontaktujemy się z tą częścią, to po stworzeniu obrazu i powrocie do domu dzieją się rzeczy, które niektórzy nazywają cudami, ale to są po prostu jakby zaproszone do życia momenty, które się pojawiają. Czyli jak ktoś w swoim życiu ma bardzo duży chaos i stworzy obraz, którego intencja jest, moje życie jest wypełnione spokojem, i później się okazuje nagle, że w pracy konflikty, które były, znikają i w domu jest lepsza atmosfera, i ktoś może to różnie rozpatrywać, ale to jest po prostu praca, którą dana osoba wykonała na warsztatach z samą sobą. Nie przyciąga po prostu więcej już tych konfliktów, tylko otacza się spokojem.
20: Czyli to jest tak, że jesteś trochę psychologiem, wystarczy, że spojrzysz na taką mandalę i już wiesz, co w człowieku siedzi?
19: Daje się to już odczuć podczas tworzenia, z czym dana osoba pracuje, ale tak, często mam takie poczucie po prostu, w jakiej intencji dana osoba będzie malowała, po prostu to się czuje z jej pola, z przestrzeni, czego w danym momencie jej brakuje i co najbardziej zmieni jej życie, kiedy ona to zaprosi.
20: Od czego malowanie takiej mandali rozpoczyna się?
19: Rozpoczyna się od medytacji i w medytacji generalnie zapraszam do stworzenia intencji, czyli tego, czego tak naprawdę na ten moment potrzebujemy. Bo dużo osób na samym początku przychodzi na warsztaty i mówi, ja wiem, jaką będę miała intencję, taką i taką. I mówię, no dobra, potem kończy się medytacja i dużo osób na przykład otwiera oczy z łzami pod powiekami i nagle stwierdza, że to nie tamta intencja, bo się okazało, że tamtą intencję wykreował umysł, czyli ktoś chciał więcej pieniędzy, a tak naprawdę pod pieniędzmi była na przykład akceptacja męża. I tworzymy intencje, zapisujemy z tyłu obrazu i później zaczynamy tworzyć wzór. I tak jak wcześniej wspomniałeś, są to linijka, ekierka, mam kilka też gotowych dla osób, które kompletnie manualnie jakby mają problem ze stworzeniem, to są jakieś tam do odrysowania trójkąty czy kwadraty i każdy tworzy po prostu tak jak czuje. Ja też na samym początku pokazuję kilka wzorów, specjalnie nimi tak bardzo mocno obkręcam, żeby człowiek tak jakby zgłupiał, nie poszedł za mną, tylko skupił się na sobie i tworzył.
20: Czy jeżeli chodzi o samo malowanie, to jaką techniką trzeba to wykonać?
19: To jest generalnie dot painting, czyli taka metoda uciętego patyczka. Maczamy do farby, lekko dotykamy płótno, podnosimy do góry. Jeżeli jest odpowiednia konsystencja farby, to wychodzi taki dziubek. On jest nawet wyczuwalny, gdy zamkniemy później oczy. Kształty są regularne, a są też pędzelki, które są nieregularne. Gdy się pociągnie do boku, wychodzą takie komety. Także no, przeróżne są kompozycje.
20: Czyli kleks nie jest wskazany?
19: Nie jest, ale często się zdarza, zwłaszcza jak osoby już kończą i nagle ktoś coś pacnie ręką w jednym rogu. Jest takie przerażenie w oczach i ja wtedy, jak widzę, że ta osoba kompletnie musi to zmienić, to mówię, to obróć tego kleksa jeszcze i postaw 4 razy i będzie harmonijnie. No i wtedy uśmiech się pojawia i ulga.
20: Czyli daje się to uratować.
19: Daje się to uratować, dokładnie.
20: Mówisz, że tutaj dzieci jakoś nie miały okazji korzystać z tego, więc to są dorośli. Dorośli się tak stresują?
19: Tak, tak. Właśnie to jest bardzo ciekawe. Dorośli się stresują. Mało tego, bardzo mocno wręcz czasem denerwują. Jak mam na przykład osoby, które na co dzień wykonują jakieś zawody manualne, typu makijaż permanentny albo tego typu paznokcie, to potem się okazuje, że takie osoby właśnie mają największy problem ze znalezieniem właśnie uwagi, flow, koncentracji, bo one na co dzień bardzo mocno pracują na szablonach, na gotowcach, na tym, co powie klientka. Nie zawsze też doradzają na co dzień tym klientom w taki sposób zgodny ze sobą i no tutaj na obrazie, kiedy trzeba się skontaktować z samym sobą i samemu tworzyć wzór, no to w tej głowie pojawia się taki chaos i taka ocena, co ma druga osoba obok, a co nie, i to też jest ciekawe, żeby obserwować.
20: To może być ciekawe już na samą myśl o mandalach na paznokciach.
19: O, i to jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł na biznes.
20: Nikt jeszcze tego nie spróbował?
19: Myślę, że może Chińczycy coś tam przyczarowali, ale to chyba byłyby jakieś gotowce. Chociaż jak oglądam niektóre paznokcie, to tam piękne wzory wychodzą.
20: Czyli jestem tym, który właśnie poddał pomysł na mandale na paznokciach, więc tutaj manikurzystki, słuchajcie nas.
19: Tak, to zapraszam na warsztaty, bardzo ciekawe wzory prowadzimy, które na pewno spowodują przepływ klientów.
20: Czy jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o malowanie mandali? Jak organizujesz takie warsztaty, to czy dużo osób przychodzi?
19: Tak, sporo. Często na warsztatach właśnie, jak już się zbiera grupa, to zawsze zaczynam od pytania, jak tutaj trafiłaś? No i tak 9 na 10 osób mówi magiczne słowo przypadek, a potem się okazuje, że na koniec warsztatu wiedzą, że to nie był przypadek, ale wiele osób przychodzi po prostu z ciekawości. Zainteresowanie jest bardzo spore. Powiedziałbym, że to się tak rozwija w miarę od tego, ile osób przychodzi na początku, bo później każda osoba idzie i zasiewa to w świat, co przeżyła. Ja też jestem zwolennikiem tego, że mój marketing wygląda tak, że rzucam na Instagram screeny opisu osób, które po prostu to przeżyły, żeby dać komuś możliwość samemu posłuchania, ocenienia i zobaczenia, jak to wygląda, a nie tworzę jakichś wymyślnych wersji.
20: Czy kiedy już w Białej Podlaskiej organizujesz takie warsztaty, to co, pełna sala?
19: Tak, w Białej Podlaskiej w całej Polsce mam najwięcej osób zawsze zebranych. Mam wrażenie, że to jest też ten moment, w którym ci ludzie po prostu tego potrzebują i chcą i czują, że to jest po prostu dla nich dobre, bo mam osoby, które już po 3-4 razy uczestniczyły i za każdym razem pojawia się coś innego. One same mówią, że za każdym razem mają poczucie, że coś jeszcze więcej się wydarzy i faktycznie się wydarza.
20: A może to dlatego, że tutaj bardzo popularne niegdyś były perebory, zresztą wciąż kultywowane są perebory, które składają się na wiele wzorów i być może to ta tęsknota za tych osób, za dziadkami, za babciami, które takie perebory tworzyły.
19: Tak, zdecydowanie. Tutaj myślę, że rodowo ma to nawet może w samej kulturze bardzo duże znaczenie. Także tutaj, jeżeli na przykład chodzi o wzory, to też są naprawdę przeróżne, ludzie tworzą wzory. Też fajne jest to, że jak zaczynamy tworzyć ołówkiem i już zamykamy tą pierwszą część, czyli skończenie wzoru i przechodzimy do wybierania kolorów, to później po wypełnieniu często jakby obraz w ogóle jest całkiem inny niż wzór. Bo jeżeli na przykład tworzymy jedno koło na środku, to możemy to koło poprowadzić zieloną farbą, dookoła jeszcze pomarańczową, potem żółtą i jakby to koło robi się przestrzenne, więc jakby ta forma jest nieograniczona.
20: Zdarzają się mistrzowie, którzy tworzą mandale bez szkicu?
19: Na warsztatach nie. Ale też zachęcam, żeby wzór nie był za bardzo złożony, żeby dać sobie właśnie tą taką możliwość w każdym momencie dorysowania coś farbą, a nie, że tworzymy od początku do końca wzór i wypełniamy go po prostu i to jest koniec. Tylko żeby zaufać, że jak w danym momencie ktoś poczuje, że chce więcej albo coś dorysować i tak się wydarza, że nawet gdy już farbą wypełniamy, ktoś nagle tam z boku chce jakiś trójkąt albo jakieś serduszko i wtedy też po prostu stworzyć i zaufać, że skoro przyszła taka myśl, to żeby ją zrobić.
20: Co tak naprawdę dają tobie mandale? A co innym dają?
19: Mi dają takie wewnętrzne spełnienie. Moja historia w ogóle z mandalami jest bardzo ciekawa, bo byłem w restauracji, zobaczyłem na ścianie obraz i tak jakby centralnie mnie wciągnął, po prostu mnie tak jakby wessał. Kompletnie wpadłem w taką ciszę, w taki spokój umysłu, w taką wewnętrzną harmonię. I jak już się ocknąłem, to poczułem, że chcę to zrobić. Znalazłem warsztat w Rzeszowie, gdzie pokażą mi, jak stworzyć obraz. I kiedy już byłem na tym warsztacie, wpadłem w taki, powiedzmy, cuk, dosłownie nie byłem w stanie kontaktować się z nikim i gdy wyszedłem, trzymałem ten mały obrazek i zaszlochałem się łzami. Całe spodnie miałem mokre i uświadomiłem sobie, że chcę to robić, choć do końca nie wiedziałem, co nawet się wydarzyło. I podążyłem za tym. Później pojawiło się osoby, które powiedziały, żebym poprowadził takie warsztaty i to jest moja historia. Więc mi osobiście daje to takie jakby ziemskie spełnienie, bo czuję, że jestem na swojej drodze. Osoby, które też tego doświadczają, zmienia się ich życie, więc po prostu towarzyszę ludziom w zmianach w życiu.
20: Zdarza się, że po prostu wsiadasz w samolot i lecisz do Indii, żeby podpatrzeć, jakie tam wzory są, żeby później je tutaj przenosić.
19: Nie, zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o wzory, to tworzę po prostu z wizji, tak jak czuję, tak po prostu to zawsze płynie w danym momencie, do intencji. Czyli najpierw tworzę intencję i później pod tą intencją układam wzór na zasadzie wibracji.
20: Czyli nie musisz latać do Indii?
19: Nie, ale Indie są bardzo ciekawym kierunkiem i na pewno odwiedzę, żeby zobaczyć na żywo. To też jest bardzo ciekawe, bo wielu znajomych kojarzy mnie w ogóle z mandalami i ostatnio dostałem właśnie nawet jakieś zdjęcia mandali indyjskich i zobacz, Michał, tu też są mandale. Tam były pierwsze, ale oni mnie tak skojarzyli.
20: Spotykasz się czasami z innymi artystami, którzy też tworzą mandale?
19: Tak, zdecydowanie. Jest wielu artystów, którzy jakby tym się zajmują. Myślę, że każdy ma swój jakiś vibe, swoją jakąś misję i czymś się kieruje, więc ciężko jest w ogóle jakkolwiek porównać, jeżeli byśmy mieli.
20: A taki plenerek organizujecie czasami?
19: Nie, ale to jest też dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Jest w planie jakiś tam obóz, powiedzmy taki 3-dniowy, z mandalami, połączony właśnie z jakimś ogniskiem, z jakimś wyciszeniem, z jakąś naturą, może jogą, więc jestem w trakcie organizacji, także jak się stworzy, to myślę, że będzie bardzo ciekawe wydarzenie.
20: To zapewne powiesz, dlaczego warto zająć się mandalami.
19: Warto się zająć mandalami chociażby po to, aby znaleźć czas dla siebie, skontaktować się z sobą na takim poziomie, być może w którym na co dzień nie mamy czasu, albo nam się wydaje, że nie mamy czasu i po prostu wybrać siebie w tym danym momencie, bo jak przychodzą osoby, to często są to osoby na przykład zapracowane, albo które mają dzieci, które na co dzień mają bardzo dużo obowiązków, albo prowadzą firmy i sami mówią, że pędzą, a tutaj jak siadają przy stole, pojawia się ta spokojna muzyka, głos, medytacja, to każdy mówi, że tak jakby zwalnia i przy tym zwolnieniu jest w stanie znaleźć chwilę dla siebie, odnaleźć się i to też daje taki później po powrocie do tego pędu, ktoś nagle mówi, że tupnął nogą i stwierdził, że nie musi pędzić. I jak trochę przestał pędzić, to się okazało, że w firmie nagle 30% dochód się zrobił większy, a on przestał pędzić, nie? No i teraz dla umysłu ludzkiego, jaki to jest w ogóle absurd, nie? Ktoś zasuwa, żeby zarobić jak najwięcej, tutaj nagle zwalnia i samo to przychodzi.
20: Bardzo ciekawe. Michał, o mandalach, jak można Ciebie znaleźć?
19: Jestem na Instagramie Circle of Love 888 i też na stronie internetowej www.circleoflove.pl.
20: I od teraz wszyscy zajmą się mandalami. Dzięki za rozmowę.
19: Dzięki wielkie.
18: Mandale działają przede wszystkim relaksująco i terapeutycznie na psychikę człowieka. Ich kolorowanie lub rysowanie działa jak forma medytacji, pomagając skupić uwagę, zredukować stres i lęk oraz poukładać myśli. Asertywność to dla niektórych sztuka bycia odważnym w każdej sytuacji, dla innych umiejętność, której cały czas powinniśmy się uczyć i ją doskonalić. Z psycholożką z Białej Podlaskiej rozmawia Arek Michlewicz.
20: Podobno asertywność jest bardzo w życiu potrzebna. Jak tej asertywności uczyć się?
9: Sylwia Lewczuk, psycholog, trenerka języka ruchu i świadomej pracy z ciałem. Jak się uczyć asertywności? To, czy jest ważna? Uważam, że jest niezbędna. Jest nieodłącznym elementem poczucia własnej wartości asertywność. Jeżeli jesteśmy asertywni, to szanujemy siebie i szanujemy rozmówcę, czy też tą drugą osobę, z którą mamy interakcję w danym momencie. Asertywność to jest respektowanie granic swoich i pilnowanie ich oraz granic innych ludzi, więc uważam, że to jest coś bardzo, bardzo potrzebnego, a często asertywność jest postrzegana tak stereotypowo społecznie jako coś agresywnego, czy wręcz w cudzysłowie tu powiem chamskiego, bo dużo osób nie jest gotowych na asertywny komunikat albo naprawdę, na usłyszenie prawdy. Jak się tego uczyć? Jest to tak naprawdę forma komunikacji i możemy wyróżnić takie trzy podstawowe formy komunikacji, tak dla rozróżnienia, żeby tutaj słuchać było łatwiej to rozpoznać, jest komunikacja pasywna, czyli dotycząca osób, które są uległe, kosztem siebie będą dawały innym jakoś tam forsować swoje zdanie. To są te osoby często wycofane, więc też zwróćmy na nie uwagę, pomóżmy tym osobom. Ja na przykład, jak rozpoznaję taką osobę pasywną, to staram się zrobić więcej miejsca wręcz takiej osobie. Drugi sposób komunikacji to jest styl taki agresywny, czyli taki ja tu mam rację, a wy wszyscy to nie wiecie w ogóle, o co chodzi w tym świecie. Moje jest okej, twoje nie jest okej, czyli tutaj ta osoba będzie agresywna, starała się wszystko na swoją korzyść gdzieś tam przeistoczyć i tak jakby do swojego wiaderka wszystko wrzucić kosztem tej drugiej osoby.
20: Ta granica pomiędzy asertywnością a brakiem wychowania?
9: No tutaj na pewno asertywność to nie jest taka czysta asertywność piękna, to jest po prostu bardzo ładne komunikowanie się z poszanowaniem obu stron. W związku z tym te roszczeniowe dzisiejsze niektóre wypowiedzi, ale ja mam prawo i no tak, masz prawo, ale też zwróć uwagę, jeżeli komunikaty niewerbalne, czyli ton twojego głosu, postawa twojego ciała są takie, że no jednak zabierasz przestrzeń tej drugiej osobie, no to nie jest to w porządku, prawda? I jeżeli chodzi o tą asertywność taką czystą, to jest taka umiejętność wyrażania własnego zdania, własnych uczuć, postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw ani psychicznego terytorium innych osób oraz swojego własnego. Więc tutaj się posłużyłam już taką trochę bardziej definicją, żeby to pokazać, w jaki sposób to powinno wyglądać. Tak jakbym miała przedstawić jakiś przykład, to taka jest umiejętność wyrażania siebie, że na przykład mamy, załóżmy, jakiś konflikt, powiedzmy, w pracy, tak? Bo to taki lżejszy grunt do rozważenia. I na przykład ktoś skrytykował mnie w jakiś sposób, załóżmy. Zrobiłaś to zbyt wolno i źle, czy ty jesteś głupia? I ja na przykład odnoszę się do tego i na przykład mówię, słuchaj, być może zrobiłam to za wolno i źle, to wytłumacz mi, jak to zrobić dobrze, ale nie zgadzam się z twoją oceną na mój temat, że jestem głupia, nie pozwalam ci na swój temat tak mówić. To jest asertywność, tak? Stawiam granice, przyjmuję krytykę na przykład, prawda? I chcę zobaczyć, co ta osoba widzi w tych moich działaniach niewłaściwego, chcę się dowiedzieć, o czym to jest. Jednocześnie nie obrażam tej osoby, prawda? No bo ta osoba troszeczkę mnie brzydko oceniła, mówiąc o mnie, że jestem głupia. Ja po prostu wyrażam swój sprzeciw wobec tego i wobec tego, że ja nie pozwalam na siebie w ten sposób mówić i nie zgadzam się z tą niesprawiedliwą oceną. To jest taki przykład. Ten pełen szacunek w obie strony, że ja mam prawo i szacunek do siebie, więc wyrażam to, co czuję w danej sytuacji i mówię wprost swojemu rozmówcy po prostu, jak ja się do tego mam, ale też chcę wysłuchać tej drugiej strony. Czyli pytam o to, jak ta osoba w tej sprawie się ze mną ma i jakie jest zdanie jej na jej temat czy jego. To jest ten właśnie szacunek dla obu stron. Czyli ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku. Mi zależy na tym, żeby się z tobą dogadać. Zależy mi na tym, żebyśmy oboje byli wygrani, żebym ja tu swoje, prawda, mogła ugrać i ty, żebyś mógł swoje tutaj też zamanifestować. Więc myślę, że to jest taki, warto o tym mówić, że asertywność jest właśnie z takim dużym szacunkiem w obie strony. Wysłuchujemy się nawzajem, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, bo my często nie słyszymy, co mówi druga osoba, tylko to, co chcielibyśmy usłyszeć i tak jakby forsujemy daną rozmowę i daną wypowiedź, żeby to wyszło na nasze, a tu nie, tu chodzi o takie naprawdę z szacunkiem aktywne słuchanie drugiej osoby i też oczywiście siebie słuchanie, co we mnie wybrzmiewa w związku z daną jakąś sytuacją.
20: Ale to wyćwiczenie asertywności to jakby też walka z własnymi blokadami. Czasami gdzieś tam z tyłu głowy mamy tą myśl, że jak to powiedzieć, żeby on się na mnie nie obraził.
9: No tutaj masz absolutną rację. Rzeczywiście bywa często tak, że ta druga osoba nie jest gotowa usłyszeć nasze zdanie, nasz pogląd lub też prawdę. Albo asertywny komunikat, bo tu już mówię w różnych kontekstach, jak to może wyglądać. I jeżeli my używamy języka takiego pełnego dyplomacji, kulturalnego, z szacunkiem, to nie możemy sobie zarzucać tak jakby tego, że zostało to źle odebrane, ponieważ to już jest filtr danej osoby. Czyli my nie odpowiadamy za to, jak ta osoba na to zareaguje. I rzeczywiście tych oporów, blokad w nas, żeby, to ja nazywam zgodnie z tytułem książki, którą kiedyś sobie kupiłam, Odwaga bycia nielubianym, to jest bardzo duża odwaga, ponieważ dla każdego z nas taka akceptacja społeczna, akceptacja naszego otoczenia jest czymś absolutnie takim jednym z kluczowych elementów naszego dobrego samopoczucia. A tutaj rzeczywiście narażamy się w cudzysłowie, tak? Na to, że ktoś może nas nie zaakceptować, może nas odrzucić w związku z tym, że my mówimy prawdę i że wyrażamy jasno swój pogląd, więc rzeczywiście może być różnie. Natomiast możemy do takiej wypowiedzi, jeżeli spotykamy się z reakcją swojego rozmówcy taką, że odrzuca tą naszą asertywną wypowiedź, to możemy do tego dodać: słuchaj, to nie jest atak personalny, tylko ja wyrażam swoją opinię, swoje odczucia, swoje zdanie na dany temat i rozumiem, że może to być dla ciebie trudne do przyjęcia. Chciałabym wysłuchać, jakie ty masz zdanie na temat tej sytuacji, czy nie wiem, naszej relacji, czy czego tam rozmowa dotyczy.
20: Trudne do zrobienia, ale możliwe.
9: Oczywiście, nie jest to łatwe, ale tak jak wszystko na początku nie jest łatwe. To jest kwestia wypracowania i asertywność jest jedną z takich umiejętności, które wypracowujemy, których się uczymy, więc naprawdę absolutnie każdy z nas może asertywność w sobie rozwijać. Ja daję swoim klientom nieasertywnym takie zadanie do zrobienia, bo te osoby nieasertywne, one bardzo często po zaistnieniu jakiejś sytuacji dokładnie wiedzą, co powinny powiedzieć i zrobić. Więc ja proszę o to, żeby założyły sobie zeszyt te osoby i żeby sobie w tym zeszycie pisać dosłownie w dwóch zdaniach, jaka to była sytuacja, czego to dotyczyło i później to rozwiązanie, które im przyszło po jakimś czasie do głowy. Często dotyczy to też introwertyków, bo oni potrzebują troszeczkę więcej czasu na przetworzenie różnych informacji i oni później doskonale wszystko wiedzą, co zrobić. I co powoduje to zapisywanie w tym zeszycie? Ano powoduje to, że co jakiś czas wracasz sobie do tego zeszytu, odczytujesz sobie te informacje, które sam zapisałeś, czy sama, bo każdy jest najlepszym ekspertem od siebie, taka jest prawda. Sam ktoś sobie to odczytuje i następnym razem, przypominając sobie te różne swoje pomysły na rozwiązanie tych sytuacji, zaczyna to wdrażać. To jest jeden z najlepszych sposobów na takie, bym powiedziała, bezbolesne wdrażanie asertywności do swojego życia.
20: To taki wstęp do asertywności.
9: Tak, i myślę, że to jest takie dla wielu osób takie odpowiednie tempo, na spokojnie, tak jak im jest komfortowo, że na przykład wprowadzam jeden element, później wprowadzam sobie jakiś drugi element, nie wszystko być może naraz. Niektóre osoby nie są w stanie na przykład wszystkiego naraz wprowadzić i uważam, że takie właśnie pozwalanie sobie na takie sukcesywne wprowadzanie takimi małymi krokami, czyli tutaj stosujemy filozofię Kaizen, krok po kroku, jedna z najskuteczniejszych rzeczy w ogóle, jaką możemy stosować w swoim życiu, to jest właśnie ta metoda małych kroków, bo po jakimś czasie mamy bardzo dużą zmianę, więc to polecam stosowanie małych kroków każdemu, bo to jest takie bezbolesne wdrażanie zmian do swojego życia.
20: I też wydaje mi się, że to jest takie trochę uczenie się bycia mistrzem ciętej riposty.
9: Cięta riposta nie do końca jest asertywnością, bo cięta riposta zakłada już jakieś jednak ukłucie, lekkie uszczypnięcie.
20: Taki odwet.
9: Troszeczkę tak, tej drugiej osoby i ja nie mówię, czasami być może jest to jakiś potrzebny element rozmowy, prawda? Nie mówię, że nie, tym bardziej, że sama czasami to robię, więc tutaj będę tu ze słuchaczami z tobą szczera, ale to nie do końca już jest wtedy asertywny komunikat. Asertywny komunikat też to, co zawiera, to fakty, czyli jeżeli ja mówię o jakichś faktach, to one są niepodważalne tak naprawdę, bo fakty są faktami, to nie są moje opinie, to nie są moje przekonania, to nie jest moje tak zwane widzimisię, tylko fakt jest faktem, tak? Jeżeli, nie wiem, widzimy fioletowy kubek, to oboje stwierdzimy, że jest to kubek i że jest to fioletowego koloru, więc tu nie podważymy. Na przykład ty powiesz, że jest ładny, ja powiem, że jest brzydki. To już są nasze opinie i nasze przekonania.
20: Gusta, a o gustach się nie dyskutuje.
9: Nie dyskutuje, oczywiście, nie dyskutujemy. Wyrażanie uczuć i opinii na temat sytuacji to jest taki drugi aspekt zawierający się w asertywnej wypowiedzi, czyli fakty, mówimy o swoich odczuciach i poglądach na daną sytuację czy na dany temat, wyrażanie pragnień, proszenie lub odmawianie. Tutaj to jest bardzo ważna kwestia, że prosząc o coś, kogoś, nie zakładamy, że to dostaniemy. Po prostu wyrażamy, o co nam chodzi i dajemy przestrzeń tej drugiej osobie, żeby ona powiedziała: tak, mogę to zrobić lub też nie mogę tego zrobić. To na to się przygotujmy, bo bardzo wiele osób jest nastawionych na to, że jak już wyrażą swoje jakieś pragnienie czy jakąś swoją potrzebę, to ma to być z drugiej strony zrealizowane. Może to być zrealizowane, ale nie nie musi, bo być może ta osoba nie chce, nie może, nie ma zasobów na dany moment, więc albo nie wie, jak to zrobić, więc nie możemy zakładać, że to zostanie zrealizowane, ale ważne, żebyśmy powiedzieli. To jeszcze się tu uśmiecham, bo mi się przypominają bardzo wiele różnych sesji z moimi klientami, z parami, gdzie mężczyźni mówią, bo oni są konkretni, co bardzo lubię w mężczyznach, bo się łatwo jest i szybko z nimi dogadać, ale nie mówiłaś. I rzeczywiście na przykład kobiety często nie mówią tych pragnień, a później mają pretensje, że on czegoś nie zrobił. I tutaj właśnie to wyrażanie jest bardzo ważne, bo na przykład w takiej dynamice bycia w parze mężczyzny i kobiety, jeżeli kobieta wyrazi, to przynajmniej ten mężczyzna wie, jaki kierunek ma obrać, tak? Dla niego jest ważny ten konkret. Więc tutaj a propos jeszcze paniom przypomnę, żeby mówiły, bo to często przypominam na terapiach, żeby po prostu mówić, ale to, czy ta druga strona, ten mężczyzna, czy też ktokolwiek inny, czy to zrobi, to już tak jakby pozostawmy wolne pole tej osobie, prawda?
20: To jest bardzo ważne. Jasne komunikaty w kierunku mężczyzny, żeby wiedział, co ma robić, co kobieta chce, bo zawsze jest tak, że... Znaczy nie zawsze. Często jest tak, że kobieta chce, żeby mężczyzna się domyślił.
9: No właśnie, a mężczyźni mają taki sposób funkcjonowania, przynajmniej większość z nich, że są zero-jedynkowi. Albo coś jest, albo czegoś nie ma. To, że kobieta ma taki sposób myślenia i widzenia, postrzegania rzeczywistości, że ona widzi milion odcieni szarości pomiędzy, to nie znaczy, że on je widzi. On tego nie widzi, on nie rozumie, o co jej chodzi, jeżeli on nie dostanie konkretnego komunikatu. Więc do mężczyzn, co ja akurat sobie bardzo cenię, po prostu mówienie wprost. Kawa na ławę i dostaniesz odpowiedź tak albo nie, w tą albo w drugą stronę i to wszystko, tak? Jest konkretnie i na temat. Tak?
20: Nie na darmo jest powiedzenie, wytłumacz jak chłopu na miedzy.
9: No właśnie. I tutaj kwestia jest taka, żeby mówić wprost i to na przykład też w asertywnym komunikacie zawieramy. No kolejny element to jest pewność siebie. Bardzo ważny jest kontakt wzrokowy. Jeżeli komuś odmawiamy, to patrzmy w oczy, wyprostujmy to ciało i pokazujmy mową niewerbalną, że my jesteśmy pewni tego, że my mówimy to nie. I czasami trzeba zastosować metodę zdartej płyty, czyli nie, nie, nie i nie. Po prostu nie. Nie skończy się, nie zmięknę, tak? Tylko mówię ci nie. Więc też bardzo to się przydaje w, załóżmy, ten kontakt wzrokowy w odmawianiu dzieciom, więc czasami trzeba przykucnąć na to jedno kolanko i z dzieckiem zrównać wzrok i powiedzieć nie i dlaczego. No tutaj jest kwestia taka, żebyśmy pokazywali też tą mową niewerbalną, postawą ciała i na przykład tym, jaki tembr głosu przyjmujemy w tym odmawianiu, bo wtedy ta druga osoba widzi, że no rzeczywiście to jest prawdziwe nie. I oczywiście później zasiadamy do obrad, czyli negocjujemy, prawda? Słuchamy tej drugiej strony po wypowiedzeniu swoich komunikatów, słuchamy tej drugiej strony i no i wtedy jesteśmy w stanie jakieś rozwiązanie znaleźć. Nie jestem fanką też od razu powiem kwaśnych kompromisów, bo kwaśny kompromis jednak zawsze powoduje, że któraś ze stron jest niezadowolona albo obie. W związku z tym bardziej się tutaj nastawić trzeba na kreatywność, na takie poszukiwanie rozwiązań, gdzie jedna i druga strona się czuje usatysfakcjonowana, nawet jak to dotyczy najmniejszych rzeczy. A prawda jest taka, że jak w tych najmniejszych rzeczach mamy bałagan, to mamy bałagan wszędzie, bo nasze życie się właśnie składa z tych małych rzeczy. Więc życzę Państwu właśnie umiejętności bycia asertywnym, asertywną, umiejętności stawiania granic, nadawania sobie praw, że ja mam prawo czuć, myśleć i wypowiedzieć się i szanowania również swoich rozmówców i tej drugiej strony.
20: Uczmy się asertywności. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
18: Według specjalistki najlepszą metodą, aby zacząć pracować nad własną asertywnością jest na przykład spisywanie niektórych sytuacji życiowych, w których nie wiedzieliśmy, co rozmówcy odpowiedzieć, a następnie opracować odpowiedzi, żeby w podobnych zdarzeniach móc je wykorzystać. Dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Nie chodzi o intensywny marsz ani trening, tylko o powolny spacer, zatrzymanie się i świadome słuchanie, patrzenie, wąchanie oraz odczuwanie otoczenia. Zajęcia są prowadzone według określonego schematu. Odłączanie od codziennych spraw, pogłębienie kontaktu z naturą, integracja doświadczeń i powrót do codzienności. Tak działają kąpiele leśne, które stają się coraz popularniejszą formą spędzania wolnego czasu w powiecie bielskim. Rozmawia Arek Michlewicz.
2: Natalia Żurkowska, jestem edukatorką, zielarką, a od roku prowadzę także kąpiele leśne.
3: Właśnie, te kąpiele leśne bardzo mnie zaintrygowały i tak zastanawiam się, o co w tym chodzi.
2: Kąpiel leśna to nie jest zwykły spacer, to jest spacer po lesie, zanurzenie się w atmosferze lasu za pomocą wszystkich zmysłów, nastawienie na tu i teraz i nastawienie na doświadczenie i spacerowanie bez celu.
3: Tak po prostu.
2: Tak po prostu. Wiem, że brzmi to bardzo niepozornie i zwyczajnie, ale to jest bardzo głębokie doświadczenie tak naprawdę, o ile ktoś ma też na to gotowość.
3: Spaceruje się w kąpielówkach?
2: To jest bardzo częste pytanie, czy będziemy się kąpać. Nie będziemy się kąpać. Chodzi tutaj o kąpiel w atmosferze lasu.
3: Czucie lasu.
2: Czucie lasu wszystkimi zmysłami. I tutaj ja jako przewodnik za pomocą różnych ćwiczeń naprowadzam uczestników na doświadczenie, na wyjście z natłoku myśli, na wyjście z umysłu po to, żeby przywrócić tą umiejętność po prostu bycia i doświadczania natury w taki sposób, który relaksuje, naprawdę głęboko relaksuje.
3: Czyli to takie spacery relaksacyjne.
2: Tak, ale to też jest coś więcej, bo kąpiele leśne są poparte badaniami naukowymi i co prawda w Polsce już od jakichś 100 lat istnieje coś takiego jak sylwoterapia, ale często się źle kojarzy z przytulaniem do drzew i na kąpieli leśnej owszem możemy się przytulać do drzew, ale nie musimy. Kąpiele leśne wywodzą się z Japonii, nazywane są Shinrin-yoku i tam się właśnie to tak zaczęło od takiej praktyki intuicyjnej, bo wszyscy intuicyjnie wiemy, że spacery po lesie nam pomagają. Ale tam po raz pierwszy zbadano naukowo, jak atmosfera lasu wpływa na nasz organizm. A chodzi o to, że przede wszystkim reguluje się nasz układ nerwowy, a jak wiecie, jeżeli układ nerwowy jest w balansie, w harmonii, to i cały organizm inaczej też działa. Ale oprócz tego obniża nam się ciśnienie krwi, obniżają się markery zapalne, nawet przeciwbólowo może działać.
3: Ja pewnego pięknego dnia usłyszałem od kogoś, już nie pamiętam od kogo, że nawet jak idzie na grzyby, to czasami zamyka oczy i żeby poczuć te grzyby, to idzie kilka kroków i czuje te grzyby, zaczyna czuć je i faktycznie dostrzega te grzyby.
2: Chodzenie na grzyby są pewnego rodzaju kąpielą leśną, bo to jest skupienie się tylko na zmyśle wzroku w tym przypadku i faktycznie wtedy proszę zauważyć, że odłączamy się od codzienności, od tych trudów, zmartwień i wszystkich stresów. To jest przykład kąpieli leśnej, albo inaczej, to jest jeden z elementów, które wykorzystujemy na kąpieli leśnej. Może niekoniecznie zbieramy grzyby, ale kiedy skupiamy się na przykład na zmyśle wzroku, to tylko na tym jednym zmyśle i oglądamy na przykład, jak światło przebija przez liście. To się Japończycy nazwali to komorebi. Albo przy innym ćwiczeniu skupiamy się tylko na zmyśle dotyku. Możemy też chodzić boso i wiele osób na kąpielach leśnych pierwszy raz chodzi boso po lesie. I to są niezwykłe doświadczenia.
3: To musi kłuć w stopy.
2: Tak się wydaje, właśnie, tak się wydaje, że kłuje w stopy, a okazuje się, że wszystko, czego dotykamy w lesie, jest przyjemne. Bo właśnie zbadano, że jeżeli dotykamy powierzchni naturalnych, to ciśnienie i tętno pozostają bez zmian. A porównano to z dotykaniem powierzchni na przykład metalowych, gdzie te czynniki się podnosiły.
3: Czyli niektórzy wolą odstres w postaci spacerów w lesie, a niektórzy wsiadają po prostu na motocykl.
2: To akurat mój mąż jest z tej drugiej grupy, ja z pierwszej. Myślę, że motocykl może też podobnie działać, ale proszę zauważyć, że my jako ludzie pochodzimy z natury. Od setek tysięcy lat żyjemy w naturze. Dopiero od jakichś 400 pokoleń jesteśmy rolnikami, a od 2 żyjemy w erze cyfrowej. My pochodzimy z natury i cała nasza biologia jest dostosowana do życia w naturze. Nasz wzrok jest wyczulony na konkretne barwy, zieleni, brązów, ale też proporcji między nimi. To też zbadano właśnie, że jak mamy za dużo drewna, to też jest dla nas stresujące. Nasza mikroflora jest kompatybilna z mikroflorą w powietrzu, w glebie. Krajobraz na nas też działa. Zapachy, na przykład nasz węch jest bardzo wyczulony na geosminę. To jest taki związek, który wydziela się z gleby po deszczu. Ludzie wyczuwają geosminę lepiej niż rekiny krew.
3: Czy w zasadzie te kąpiele leśne to jest taka trochę psychoaromaterapia?
2: Na wszystkich poziomach na nas oddziałują, dosłownie na wszystkich. Ten poziom psychiczny i fizyczny jest zbadany naukowo, natomiast oddziałują na nas też na poziomie duchowym. I ogólnie kąpiele leśne nie są związane z żadną religią, z żadną filozofią. Tak jak mówiłam, po prostu pochodzimy z natury i my jej bardzo potrzebujemy. Szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie wpadliśmy w taką pułapkę cywilizacyjną, bo z natury człowiek szuka wygody, łatwości i trochę tego teraz mamy za dużo i okazuje się, że to jest też dla nas stresujące i potrzebujemy złapać balans i harmonię. Najłatwiej jest to zrobić w lesie, w dużym drzewostanie i to się dzieje samo. Tak samo dużo się mówi też o koncentracji. W lesie wzrasta nasza koncentracja, ale nie musimy wkładać w to żadnego wysiłku i to jest z kolei bardzo popularne temat w przypadku dzieci i młodzieży aktualnie, która ma właśnie problemy z koncentracją i z pamięcią, więc ostatnio też na konferencji na AWF-ie o inkluzji w wychowaniu fizycznym podnosiliśmy ten temat, że warto wychodzić z dziećmi w naturę jak najczęściej się da.
3: I ty jednak udowadniasz, że natura ciągnie wilka do lasu.
2: Właśnie, dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. Tak, żeby przypomnieć sobie, jak powinniśmy się czuć właśnie w domu. I przypomniał mi się właśnie jeden bardzo ważny aspekt, bo jak się mówi o tych właśnie badaniach naukowych, no to tak mamy tendencję do tego, żeby traktować naturę dość podmiotowo, czyli jak my możemy z niej skorzystać. A przynajmniej ja się staram na moich kąpielach leśnych uczyć tego, jak natura może też skorzystać z nas, czyli co my dobrego możemy też dla niej zrobić, bo to jest nasz dom, musimy o niego dbać. Więc jeżeli rozwijamy w sobie tą wrażliwość na naturę, jeżeli pogłębiamy swoją relację z naturą, to automatycznie będziemy chcieli ją chronić i o nią dbać. A jak wiemy, mamy teraz ogromny z tym problem w obliczu kryzysu klimatycznego.
3: Taki uspokojony się czuję chyba po tej herbatce. Z czego ona jest?
2: Poczęstowałam cię dzisiaj herbatką z pysznogłówki. Rośnie w moim ogrodzie. To nie jest nasza roślina rodzima, ale jest naprawdę pyszna. Jeszcze nie kwitnie, więc poczęstowałam cię liśćmi, naparem z liści, a potem będzie miała takie czerwone, szalone pióropusze, które są jeszcze smaczniejsze.
3: Zawsze gość częstujesz swoimi ziołami?
2: Oczywiście. Też staram się zarażać i moich przyjaciół, i rodzinę tą miłością do natury, ale do lokalnej natury. Naprawdę doceniajmy to, co rośnie wokół nas, bo mamy cały ogrom przepysznych smaków zawartych w dzikich roślinach jadalnych i w naszych polskich ziołach. Wtedy nie musimy sięgać po tą egzotykę. I tak jak mówiłam odnośnie tej mikroflory, nasza mikroflora jest z tymi roślinami kompatybilna, więc będzie na nas zdecydowanie lepiej oddziaływała.
3: Do takich ziół, tych herbatek, specyfików, których u ciebie goście próbują, to wtedy po tych degustacjach zapraszasz ich do tego lasu?
2: Zwykle na końcu kąpieli leśnej staram się poczęstować moich uczestników.
3: A czyli nie jest to przed, tylko po?
2: Zwykle po. Taka jest wtedy celebracja. Często się robi też na kąpielach leśnych herbatkę. Podaje się tak jak w Japonii w czarkach. I to jest bardzo miły akcent na zakończenie. Wszyscy są już też troszkę zmęczeni, bo kąpiel leśna trwa około 3-4 godzin.
3: Długo?
2: Tak długo. Wydaje nam się to dzisiaj dziwne w tym zapędzonym świecie, ale to nie jest bezproduktywny czas. To jest czas, kiedy się relaksujemy i orientujemy się, zdajemy sobie sprawę, jak naprawdę bardzo tego potrzebujemy, a nierzadko też uczestnicy mają niezwykle głębokie wglądy w siebie, bo znajdują w lesie bardzo dużo analogii do swojego życia. Te rozwiązania problemów wręcz same przychodzą, bo w naturze odbija się wszystko. Wszystko to, co mamy w sobie.
3: Czy można powiedzieć, kąpiel leśna to jest oczyszczenie umysłu, relaks, odprężenie?
2: W wielkim skrócie tak.
3: Tutaj przed sobą mam No właśnie, to jest e-book, czy co to jest? No, ja to widzę tutaj fizycznie książkę.
2: Tak, to jest mój e-book w wersji wydrukowanej, tak w warunkach domowych.
3: Czyli dopiero będzie przeczytany. Czy już jest przeczytany i umieszczony na platformie muzycznej?
2: Nie, jest link do zakupu mojego e-booku umieszczony na mediach społecznościowych.
3: E-book, a rozumiem. To niektórzy e-book pomylili z podcastem.
2: Możliwe, tak. Tak. To jest e-book, który napisałam o dzikiej kuchni. Jest tam kilkanaście roślin, oczywiście naszych polskich, lokalnych. Każda roślina jest opisana pod kątem jej właściwości, działania. Jest dużo inspiracji kulinarnych, są oczywiście przepisy. Bardzo ważne jest to, że opisuje dokładnie, jak roślinę rozpoznać, ale także z jakimi roślinami można ją pomylić. I to, co jest wyjątkowego w tym e-booku, to jest to, że po każdej roślinie jest ćwiczenie lasoterapeutyczne, które można właśnie wykonać, czy to w swoim ogrodzie, czy w lesie, czy po prostu w parku miejskim, tam, gdzie mamy dostęp do natury.
3: Czy tytuł tego e-booka sama wymyślałaś? Dzika i bogata, zwyczajna babka?
2: Sama wymyślałam, tak. No, dzika nawiązuje do dzikich roślin jadalnych i w ogóle do dzikości, żeby odnajdywać w sobie więcej tej dzikości. Bogata jest tutaj przewrotnie umieszczona, bo chodzi o takie bogactwo, żeby zobaczyć, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę bardzo bogaci. Tylko kwestia spojrzenia na to z innej strony. Że nie chodzi tutaj właśnie o tą wygodę, o te bogactwa materialne, ale o inne. No trzeba przeczytać. Ja tam ładnie to wszystko opisuję. I e-book jest też, e-book zawiera w sobie też moje różne anegdoty, przemyślenia, przygody w lesie. Z tego, co...
3: To ja bym, przepraszam, tutaj użył zamiast zwyczajna babka, skromna babka.
2: No chodziło o zwyczajną babkę.
3: Taką skromną.
2: Nie, o babkę zwyczajną, taka roślina.
3: A o taką?
2: O taką, która jest bardzo smaczna. Jest zarówno ziołem, jak i dziką rośliną jadalną.
3: I o to tutaj chodziło.
4: Jestem Olga.
3: Kąpiele leśne to coś, co dopiero skosztowałeś? Czy cały czas tego kosztujesz?
4: Kąpiele leśne w takim stricte tego znaczeniu to jest coś, co poznałam dzięki Natalii. Wcześniej miałam jakieś elementy, ale zwyczajnie nawet nie wiedziałam, że coś takiego może istnieć. Więc to, co było dla mnie ważne, to po prostu Natalia odpowiedziała na moją ogromną potrzebę takiego bycia w uważności, bycia w lesie, bycia w przestrzeni otoczonej przyrodą i zwracania uwagi na takie drobne rzeczy, przy których niknie całe złotego świata. I to jest dla mnie niesamowita rzecz, taki odgromnik, wiesz? Takie poczucie, że patrzę przez tą lupę i nagle się okazuje, że nic w ogóle się nie liczy. Jestem ja, jest ten mały żuczek, widzę go, chociaż go nie zauważałam i dały mi taką ogromną, ogromną ważność na to, że się tyle piękna dzieje wokół i że my po prostu koło tego przechodzimy obojętnie i tego nie zauważamy na co dzień, a to są rzeczy, od których my zależymy, to są rzeczy, które nas tworzą, jesteśmy częścią przyrody.
3: To było tak, że jak dowiedziałaś się o kąpielach leśnych, to pomyślałaś, kurczę, warto spróbować, ale nie bardzo wiedziałaś, jak się ubrać, czy kąpielówki, czy nie?
4: Tutaj zaufałam Natalii, ona nam dała po prostu konkretne wytyczne, do czego się warto przygotować i co więcej, jakby znając nasze pewne zapędy, więc to był też taki jej mocna strona tego poznania naszych zasobów. Mówi, dobra, to jeszcze nie jest moment, kiedy rozmawiamy, więc ona też nas stopowała. Teraz nie gadamy, gadamy później, teraz tylko obserwujemy, teraz tylko chłoniemy, a potem sobie o tym pogadamy, nie? Więc pięknie przekierowywała uwagę z tego, gdzie już spotykamy się i powiedzmy w jakimś gronie znanych ludzi i byśmy uruchomiły jakieś takie paplanie po prostu do tego, co tu się wokół dzieje, nie? Że to poczeka. To może poczekać, to sobie to zapamiętaj, zapisz to sobie w głowie, potem mi to powiesz, a teraz jest to. I to, żeby było taka jasna, taki przycisk pauzy życiowy, to jest twój przycisk pauzy. Ja się teraz zabieram, zapraszam cię do pięknej podróży i ta pauza pozwala ci w tym pobyć i się w tym rozkokosić i się w tym rozpłynąć i to jest cudowne, bo my tego rozpłynięcia wszyscy bardzo potrzebujemy w tym takim szalonym czasie, gdzie wokół tak dużo się dzieje, a my jesteśmy we wszystkich swoich rolach i dużo dźwigamy, nie? Więc tutaj mam ogromną wdzięczność za to, że to mi pomogło tą pauzę życiową włączyć. I korzystam codziennie w drobnych elementach, więc jakby to była taka wędka, to był taki smaczek, pierwsza, druga, trzecia kąpiel, podejrzewam, że jeszcze ich trochę będzie, ale no naprawdę z dumą, z wdzięcznością mówię o tym, że ja po prostu te kąpiele leśne mam w takich mikrodawkach codziennie.
3: I od tego pierwszego razu kochasz las?
4: Od zawsze kocham las. I myślę, że nie poszłabym tam, gdybym go nie kochała. I nie wiem, czy znajdą się ludzie, którzy pójdą do lasu, nie kochając go. Nie wszyscy ludzie muszą to kochać. I fajnie, że Natalia działa tam, gdzie są ludzie, którzy uwielbiają te rzeczy. Aczkolwiek uważam, że są uniwersalne, ale trzeba do tego pewnej dojrzałości, takiego dystansu, no i też zaufania.
3: Można powiedzieć, czy kąpiele leśne czyszczą twoją głowę?
4: czyszczą, zdecydowanie czyszczą i to jest piękny papierek, taki lakmusowy, ale też taki przesiew tego, co jest teraz ważne i gdzie ja wybieram mieć swoją uważność i na co ja ją przekierowuję.
5: Cześć, ja jestem Magda.
3: I też używasz kąpieli leśnych.
5: Jak najbardziej używam. Wydawało mi się, że od zawsze, a okazało się, że wcale nie od zawsze, bo tak naprawdę od pierwszej kąpieli z Natalią inaczej stąpam po lesie i w ogóle po naturze. Myślę, że to w jaki sposób ona pokazuje, jak można przeżyć pobyt w lesie, jest bardzo, bardzo ważny i bardzo taki otwierający na właśnie takie inne spojrzenie na to, że można po prostu przez las przejść, a można naprawdę przejść przez las.
3: Ty też czyścisz swoją głowę tymi kąpielami?
5: Zdecydowanie. To jest taki moment, kiedy się wchodzi do lasu i masz po prostu w głowie natłok, chaos po prostu życia. A kiedy spacerujesz i zwracasz uwagę na te rzeczy, o których mówi Natalia, zupełnie zmienia się perspektywa i waga tego świata, który jest na co dzień, zmienia się po prostu na coś lżejszego, że można właśnie skupić się na takich małych drobiazgach i zobaczyć, że tam jest wielki wszechświat.
3: Żeby poczuć ten las, zamykasz oczy?
5: Często tak. Tutaj nocna kąpiel leśna była bardzo ciekawym i głębokim takim doświadczeniem i wtedy można zobaczyć zupełnie inne rzeczy, nie tylko w lesie, ale też w sobie.
3: Ale w nocy to nie za bardzo można cokolwiek zobaczyć.
5: Oj, właśnie, można bardzo dużo zobaczyć, nawet chyba więcej niż w dzień.
3: Znaczy się poczuć.
5: Tak, zdecydowanie poczuć. Po prostu zobaczyć innymi zmysłami.
3: Oczami wyobraźni.
5: Tak, ale właśnie sercem chyba tutaj najbardziej można odbierać wtedy tą naturę.
3: A kto ciebie namówił do kąpieli leśnych?
5: Natalia Żurkowska. To bez dwóch zdań. W ogóle spacery po lesie z Natalią są innym trochę doświadczeniem. Nawet takie zwykłe, po prostu spacer z psem z Natalią to jest coś innego w lesie.
3: Ale to jest tak, że Natalia dzwoni i mówi, masz ochotę na kąpiel?
5: Czasami Natalia dzwoni, a czasami ja po prostu mówię, Natalia, jadę do lasu, jedziesz? I raz może była odpowiedź negatywna, ale tylko w pierwszej minucie, a później, ach, dobra, jedziemy. Także tutaj Natalia kąpanem w lesie jest bardzo dobrym.
3: Jeszcze do tego częstuje ziołami.
5: O tak, a taka herbatka wypita w lesie albo zjedzenie czegoś w lesie to jest jeszcze w ogóle inne przeżycie i Natalia wiem, że często na kąpielach leśnych częstuje takimi dobrociami, także to podwójnie warto skorzystać z takiej okazji.
1: Kąpiele leśne to uważny, spokojny pobyt w lesie, podczas którego człowiek zanurza się w atmosferze natury wszystkimi zmysłami. Praktyka ta wywodzi się z Japonii. Kąpiele leśne są łączone z obniżeniem stresu, poprawą nastroju i większym poczuciem relaksu. Taki kontakt z naturą może wspierać kreatywność i pomagać w odzyskaniu równowagi emocjonalnej. W tym roku mija 50 lat od stworzenia w Białej Podlaskiej Zakładu Doświadczalnego Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, który ostatecznie kończył pod nazwą Techmarobot. To był jeden z większych zakładów w mieście. Z byłymi pracownikami zakładów rozmawia Arek Michlewicz.
6: Mirosław Radecki, emeryt teraz, ale kiedyś pracownik czterech zakładów.
3: Czterech, ale w sumie jednego, który bez przerwy zmieniał nazwę.
6: Bo był to przede wszystkim zakład Centralne Biuro Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości Podlaskie Zakłady Metalowe, później Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości Podlaskie Zakłady Metalowe, a 50 lat temu przejęty przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie stał się zakładem doświadczalnym. I wtedy to zaczęła się era robotów przemysłowych, w której uczestniczyliśmy bardzo czynnie i bardzo wydajnie.
3: I chyba mało kto wie, że taki zakład funkcjonował w Białej.
6: Starsze pokolenie na pewno pamięta IMP, bo w IMP-ie się wszystko dało zrobić. Przede wszystkim trudne jakieś części, jakieś urządzenia czy maszyny, u nas wszystko było można zrobić. Mieliśmy bardzo zdolną załogę przede wszystkim, dobrze wykształconą, praktyczną, no, można powiedzieć, z wielkim doświadczeniem praktycznym, ale to dzięki też ludziom, którzy jako pierwsi zaczęli pracować w tych zakładach, a było to czterech byłych pracowników wytwórni samolotów, Podlaskiej Wytwórni Samolotów i oni...
3: To piękna historia.
6: Piękna historia i oni właśnie uczyli tej dobrej roboty, takiego majstersztyku, można powiedzieć. I dbali o to, żeby pracownicy, uczniowie nawet, bo była szkoła przyzakładowa, uczyli się naprawdę solidnej roboty. Stąd, jeżeli ktoś odchodził z tego zakładu, to bez żadnego problemu znajdował pracę gdziekolwiek pokazał.
3: Czyli w zasadzie te początki zakładów to jakie były? Ile tam osób pracowało?
6: 17 osób. Pierwszy etap rozwoju przedsiębiorstwa. Ale to przedsiębiorstwo, które powstało w 1952 roku, to było wielozakładowe, bo tam była i olejarnia, i drukarnia, i przejęty w 1953 roku od rodziny Osikowskich zakład przy Placu Wojska Polskiego. Ten zakład funkcjonuje nadal, bo część mienia odzyskali, a to się działo dlatego, że nacjonalizacja w 1953 roku odebrała im wszystko, można powiedzieć. I tutaj trzeba też pokłon w stronę rodziny Osikowskiej oddać, dlatego że oni jako w czasie międzywojennym byli jednym z niewielu producentów maszyn rolniczych. Produkowali kieraty, produkowali młockarnie, a mieli również przygotowaną produkcję silnika spalinowego.
3: Dlatego... Ale własnej konstrukcji?
6: Tak, własnej konstrukcji. Mieli już modele, bo tam był żeliwiak, czyli mogli robić odlewy żeliwne. A przede wszystkim do maszyn rolniczych używało się odlewów. No i to wszystko zostało przejęte przez powstały nowy zakład podlaskie, zakłady przemysłu tarnowego. Wtedy to pracowało tam 17 osób.
3: Głównie co zakład wytwarzał? Te odlewy?
6: Dalej tak, korzystali z żeliwiaka, korzystali z urządzeń i produkowali również drobne jakieś urządzenie i maszyny rolnicze, jak również później różne konstrukcje stalowe. Ale to po przeprowadzce już do nowego zakładu przy ulicy Brzeskiej. Załoga się rozrastała i gdy już osiągnęła stan prawie 120 pracowników, pozbyli się tych różnych innych działalności i przeprowadzili się na ulicę Brzeską, gdzie teraz jest Alutim, a wcześniej tam właśnie został wybudowany nowy zakład. W 1962 roku został oddany do użytku.
3: Później te zakłady przemianowały się na inne, ale nadal produkowały to samo.
6: Tak, ta produkcja była jakby kontynuacją tego, co robili Osikowscy. Natomiast w 1965 roku zostaliśmy włączeni do Centralnego Biura Opracowań Technicznych Drobnej Wytwórczości i wtedy to powstały podlaskie zakłady metalowe, bo już nie mieliśmy tych dodatkowych drukarni, olejarni, tam stolarni, nie wiem jeszcze czego. Także zaczęła się dynamicznie rozwijać produkcja. Produkowaliśmy wtedy gazownie, duże konstrukcje metalowe. Bardzo dużo robiło się seryjnej produkcji bębnów do kabli metalowych, bo wcześniej były drewniane, ale metalowe od nas wychodziły. I w 1972 roku Centralne Biuro przekształciło się w Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości. Wtedy to zmienił się profil produkcji, dlatego że już seryjne produkty odchodziły, natomiast robiliśmy nowe konstrukcje prototypowe, jednostkowe. To, co biura konstrukcyjne, które w skład wchodził Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, po prostu projektowały.
3: Czy stąd wyjeżdżały produkty na Europę?
6: Tak, nawet do Afryki. Kraje arabskie przede wszystkim były klientem głównym tych wszystkich wyrobów.
3: To ciekawostka.
6: No, ciekawostka, dlatego że mieliśmy bardzo dobrze rozwiniętą narzędziownię przy okazji. No to jest fenomen w ogóle w skali tutaj naszego, można powiedzieć, województwa, bo robiliśmy bardzo poważne konstrukcje metalowe. Ja pamiętam, jak w 1970 roku zacząłem pracę właśnie w podlaskich zakładach metalowych, bo tak się potocznie mówiło, dostałem dwie poważne instalacje do fabryki kwasu siarkowego, która była eksportowana do NRD. I pamiętam, że problem technologiczny polegał na tym, że musieliśmy wykonać zasuwy ze stali żaroodpornej, która w zasadzie była niespawalna. I nie udało nam się nic z tym zrobić. W związku z tym dyrektor pozwolił na to, żeby zlecenie złożyć do Instytutu Spawalnictwa do Gliwic z prośbą o opracowanie technologii. Oni opracowali, dobrali elektrody i my to wszystko wykonaliśmy. Byliśmy chyba jedyni, którzy potrafili takie rzeczy robić. A później się to wszystko rozwijało w takim tempie, że...
3: Zatrudnienie też wzrastało?
6: Wzrastało, tak. W takim okresie maksymalnego zatrudnienia to załoga osiągała około 500 osób.
3: Bardzo dużo.
6: Tak, bo pracowali na 3 zmiany.
3: Co głównie produkowaliście?
6: Te urządzenia jednostkowe. Produkowaliśmy masę przenośników różnego rodzaju. No na przykład nawet z takich urządzeń bardzo poważnych to były frezarki, automaty frezarskie do produkcji okularów. To już były bardzo precyzyjne urządzenia. Bardzo dużo przyrządów robiliśmy i takim naszym stałym odbiorcem był Polar, z którym współpracowaliśmy przez lata. A oprócz tego to później nowe wyroby, pompy, o której później Jurek chyba powiesz, prawda? No bo to były bardzo skomplikowane urządzenia i to były linie, można powiedzieć, do uzupełniające linie produkcyjne, więc tutaj będzie ta ciekawostka już później. Natomiast jeżeli wrócimy do tego naszego 50-lecia, to właśnie gdy staliśmy z zakładem doświadczalnym Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, zaczęła się era produkcji robotów, ale wcześniej produkowaliśmy skonstruowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej podajniki do indukcyjnego hartowania. I to była nasza pierwsza taka produkcja i później dopiero zaczęły się roboty.
3: To chyba byliście jednymi z pierwszych, którzy zaczęli produkować roboty.
6: Był tam jeszcze Mera Piap, który produkował, bo w zasadzie trzy zakłady dostałem. Mera Błonie też robili elektryczne próby elektrycznych robotów. To było wielkie zadanie dla polskiego przemysłu, które no niestety, ale jakoś w latach 80. wygasło, a byliśmy naprawdę w czołówce, jeżeli chodzi o produkcję robotów przemysłowych.
3: Czyli trochę ta branża była niedoinwestowana.
6: Brakowało w ogóle podstawowych technologii, zwłaszcza jeżeli chodzi o sterowania. Mieliśmy embargo przecież na pewne wyroby, w związku z tym tylko kreatywność naszych inżynierów i zapalczywość też do konstrukcji pozwoliła na to, że zrobiliśmy to, co zrobiliśmy.
3: Często bywało tak, że musieliście nie wykraczać przed szereg ze swoimi rozwiązaniami?
6: No, oczywiście tak było, bo przecież wszystkie te rzeczy, które składały się na konstrukcję robotów, pochodziły również z odrzutów tak zwanego przemysłu wojskowego, przede wszystkim lotniczego. I tylko dzięki układom, dzięki znajomościom, dzięki jakiegoś takim dążeniem do tego, żeby dla tej Polski coś zrobić, tak się stało.
3: Czyli tak jak z resztek w Świdniku powstawała WSK.
6: Tak jest. No, nie koniecznie z resztek, bo to był też ciekawy moment, bo jednym z konstruktorów w Świdniku był pan Wołoczko, syn naszego pracownika, mistrza Wołoczki. I on mu zlecił wykonanie, syn oczywiście ojcu, zlecił przez w drodze oficjalnej, zlecił wykonanie naczepy do wożenia motocykli w WSK. No to ojciec musiał się postarać. Zrobił to z tego naprawdę. I dzięki temu załoga, która brała udział w tym, mogła przelecieć się po raz pierwszy helikopterem, który wylądował z całą komisją do odbioru na terenie naszego zakładu. Specjalnie płyty zostały ułożone pod tym kątem, żeby mógł wylądować spokojnie. No i oblecieliśmy sobie tutaj okolice Białej Podlaskiej.
3: Kiedy powstała Techma Robot?
6: Techma Robot to są lata już 83 albo 84 rok. A działo się to tak dlatego, że Edward Gierek, były sekretarz, odwiedzał zakłady przemysłowe. To słynne jego takie odwiedziny były w całej Polsce i trafił również do bliźniaczego zakładu, który był w Warszawie, też zakład doświadczalny Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ulicy Chłodnej. Oni też produkowali, my produkowaliśmy w Białej Podlaskiej i oni roboty. Zobaczył to wszystko, no i później za 3 lata powstała koncepcja, żeby to wszystko połączyć i zrobić zakład produkcyjno-doświadczalny robotów przemysłowych Techma Robot. Stąd się wzięła Techma Robot. Zostaliśmy złączeni z Warszawą i dalej produkcja robotów szła.
3: Te roboty gdzie najczęściej trafiały?
6: Te roboty trafiały przede wszystkim, 72 stanowiska były zainstalowane w Polsce, więc dosyć dużo, jak na tamte czasy. Ale również trafiały do NRD, nawet do Chin. Aż dziwne, tak, teraz Chiny no przecież przodują w tym wszystkim, a wcześniej właśnie nasze roboty tam trafiły.
3: Te roboty trafiały również do fabryki FSO, a może FSM?
6: Tak, oczywiście. 9 robotów typu RIMP 401 pracowało w Tychach przy obsłudze pras i różnych innych tam urządzeń, maszyn, a robot już takiej nowej generacji, który był zrobiony, można powiedzieć, na wzór robota amerykańskiego Unimatic, pracował przy zgrzewaniu karoserii Poloneza. 2,5 roku pracował. Była taka koncepcja, że on będzie Unimatiki zastępował, ale no niestety kryzys 80. lat spowodował to, że tańsza była praca osoby fizycznej niż robota.
3: Robot nie był szybszy?
6: To nie chodziło o szybkość, chodziło o monotonność pracy. I jakbyśmy zobaczyli film, a ja taki film mam, gdzie kobieta przez 8 godzin wkłada i wykłada pokrywę zaworową od malucha. Dwie stoją i za chwilę nasz RIMP jeden i drugi to samo robi przy prasie, ale się nie męczy. Dokładność jest taka sama, tempo takie, jakie ustalone i nic się nie dzieje. Nie ma przerw, nie ma nic. Natomiast proszę sobie wyobrazić, 8 godzin godzin takiego podkładania i wyjmowania z jednego detalu.
7: Jerzy Wegiera, a ja pracowałem w trzech firmach, czyli pierwsza firma, jak przyszedłem w 76 roku, to był to już Instytut Mechaniki Precyzyjnej i właśnie jako technolog byłem zatrudniony i przy uruchomieniu robota RIP 401. Akurat w tym samym czasie była produkcja, to co kolega opowiadał, podajników. Tam jeszcze do tego były generatory do tych podajników też produkowane i wymienniki ciepła, które były bezwzględnie potrzebne, dlatego że bardzo dużo ciepła była wydzielana przy tym hartowaniu i ta woda, która była do hartowania, musiała być schładzana, a ta woda była w obiegu zamkniętym. Także to było na tamte czasy, to było dosyć wysoko to stało w hierarchii i jakości, i technologiczności.
3: Kiedy już mieliście takie produkty, które były wysyłane nawet do krajów arabskich, to czy tutaj w tej kwestii cały czas modernizowaliście te urządzenia, które wytwarzaliście?
7: Głównie te urządzenia, które my produkowaliśmy, to były produkowane na bazie dokumentacji konstrukcyjnej, które wykonywały bądź to Instytut Mechaniki Precyzyjnej, tutaj na samym początku przy tych robotach RIM 401 i innych urządzeniach, a później Techmarobot. Konstruktorzy byli w Warszawie, ewentualnie inne jakieś biura. My wykonywaliśmy te wszystkie elementy urządzenia na bazie dokumentacji, którą dostawaliśmy. Przychodziła dokumentacja, technolodzy siadali do opracowania wstępnie technologii, do wyceny i wtedy podpisywały się kontrakty na wykonanie tych urządzeń. Zamawiającym niekoniecznie była ta firma, która konstruowała te urządzenia. Czasami to były nawet jakieś tam instytucje, które nakazane były, żeby to zlecać, tak jak turbiny do trzepania lnu. To przez Instytut bodajże Przemysłu Lniarskiego były zlecane te turbiny.
3: To ciekawostka.
7: Tak, nawet były produkowane prasy do wytopu wosku.
3: A jeżeli chodzi o te roboty, czy mieliście na swoim koncie stworzenie całej linii produkcyjnej składającej się tylko i wyłącznie z robotów?
7: Nie, dlatego że one były produkowane, tam było elementów bardzo dużo, tam kilkaset elementów, których trzeba było wykonać przez naszych ludzi na naszych maszynach. Te elementy, których nie dało się wykonać, no to trzeba było w kooperacji wykonywać. Ale z reguły to były wykonywane nieseryjnie. One nie były seryjnie wykonywane, bo nie dało się seryjnie tego wykonać. I nie można było linii uruchomić, że tylko roboty i nic więcej. Przy okazji robotu była cała masa innych urządzeń wykonywana, tym bardziej, że już wtedy były próby wykonywania urządzeń wojskowych. Także już nawet i wojsko tutaj tak jakby zamawiało u nas. Znaczy nie tyle wojsko, co też firma warszawska. Oni produkowali samochody.

0: No to z tego, że wszystkiego brakowało, nagle okazało się, że wszystkiego jest za dużo.
1: Czyli były nadprodukcje.
0: Była nadprodukcja. Po prostu firmy, które zamawiały, nie miały pieniędzy na to, żeby po prostu kupić te urządzenia, które u nas były produkowane. I stąd też jako PPDRP, już jak ja wszedłem, wygrałem konkurs na dyrektora Techmarobot w 1991 roku, no to już trafiłem na okres taki, że trzeba było szukać roboty, bo do tej pory to robota nas szukała. A tutaj trzeba było szukać roboty. I jeździło się też po całej Polsce za robotą. To, co kolega powiedział, różnego rodzaju firmy, a największą firmą, z jaką związaliśmy się, to był Thomson Polkolor w Piasecznie i Michelin w Olsztynie. Dla nich robiliśmy, no prawie, że oprócz tego, że remontowaliśmy te urządzenia, to wykonywaliśmy wspólnie. To nasi ludzie i tamci ludzie z Thomsona, a część to była dokumentacja jeszcze nawet francuska. Na bazie takiej współpracy wykonywaliśmy urządzenia, maszyny i urządzenia do produkcji kineskopów. Skończyły się kineskopy, skończyła się firma, no to musieliśmy dalej szukać roboty w innym miejscu.
2: Tutaj akurat dobrze, że Jurek powiedział o tych problemach, można powiedzieć, późniejszych, ale wcześniej, nim to się stało, to już narzędziownia bardzo dobrze współpracowała ze Stobilem Olsztyn, bo robiliśmy formy już do opon. Natomiast Polkolor, firma, która też wcześniej funkcjonowała, też zamawiała u nas różne urządzenia, dlatego łatwiej było później do Thomsona wejść, bo już mieliśmy po prostu jakąś taką próbkę dobrej, solidnej roboty i w jednej firmie, i w drugiej firmie. Także tutaj chciałem tylko to dodać, że to te, można powiedzieć, kontakty zaczęły się dużo wcześniej. Można powiedzieć od takich rzeczy jak formy, czy tam inne urządzenia uzupełniające technologiczne ciągi produkcyjne.
1: W jakich latach był ten najlepszy okres dla firmy, w którym nastąpiły takie przełomowe decyzje, nie wiem, produkcja pełną parą szła?
2: Lata 70. To były najlepsze lata. Po 80. roku, no niestety, zaczęło brakować w ogóle materiałów. No przecież my musimy sobie przypomnieć te musztardy i octy na półkach i nic więcej, więc to samo działo się również z podstawowymi materiałami do produkcji. I ja powiem tak, ktoś się zorientował, że w zapasach przedsiębiorstw jest produkcja na 3 lata. I wtedy został wprowadzony tak zwany podatek od nadmiernych zapasów i wszyscy wyzbywali się swoich zapasów. I to trochę ratowało, bo to było uzupełnienie tego, co mogły dostarczać firmy produkcyjne.
0: Powiem panu jeszcze tak, że już nie pamiętam, w którym roku to było, ale była decyzja, to były decyzje odgórne. W Białej, w Szydłowcu i w Ostrowie Mazowieckiej powstały na bazie właśnie takich firm, miały powstać zakłady, które produkowały sprzęt wojskowy dla Układu Warszawskiego. Ta hala taka duża przy Brzeskiej, no to była w ramach tej inwestycji specjalnej i jako jedyna w Polsce udało mi się ją doprowadzić do tego, żeby została ukończona i my jako firma ją sprzedaliśmy, tą halę, ale na rzecz pieniądze wszystkie poszły do Skarbu Państwa. Także my z tego nic nie mieliśmy, udało się nam tylko ją jako pośrednik sprzedać za zgodą ministra finansów. Jako jedyna została ukończona, natomiast tamte hale nie zostały ukończone i tak jak sporo tych inwestycji rozpoczętych po prostu zarosło krzakami.
1: Kiedy pojawiły się te pierwsze oznaki tego, że Techmarobot będzie zamknięta? Ta decyzja musiała zapaść?
0: W 2012 to już była definitywna. To już było definitywnie. Natomiast decyzję jako zarząd podjęliśmy w 2010 roku o ogłoszeniu upadłości Techmarobot spółki, bo Techmarobot PPDRP było ogłoszone o upadłości w 2001 roku. Był syndyk, ale do przedsiębiorstwa. I Techmarobot spółka wykupiła sprzęt, budynki i ludzi przejęła od syndyka. To znaczy udało nam się też jeszcze to załatwić tak, że syndyk był w Białej i tutaj sąd prowadził w Białej, natomiast firmę warszawską prowadził syndyk warszawski. I tam się ciągnęło to strasznie długo, oprócz tego, że przegrali całą tą batalię, to budynku od razu, budynek został biurowy 10-piętrowy, został wyburzony w Warszawie bardzo szybko. W 2012 roku, oprócz tego, że już i załoga się starzała, budynki były stare, więc już nie warto było ich remontować, trzeba było je tylko burzyć i budować na nowo. A tu potrzebny był do tego olbrzymi kapitał. Także
1: to, że sam rynek już

0: się na tyle zapełnił, że nie było zbytu, też doprowadziło do tego, że jednak podjęto tę decyzję o upadłości.
1: Nie, na upartego jeszcze można było rynek zbytu szukać, no bo produkowaliśmy stojaki, były produkowane dla firmy lubelskiej urządzenia, to co kolega wspominał. My akurat robiliśmy te urządzenia do kontroli zbiorników paliwowych. One poleciały do RPA, te nasze urządzenia. One pewnie pracują do tej pory, bo to były zbiorniki do Volkswagena Polo. Także dałoby się nazbierać tyle, tylko że no, już nie było ludzi. No. O tak, nie ma szkoły, technikum przestało kształcić ludzi.
0: Braki kadrowe, tak?
1: Tak, bo to, co jeszcze u nas było, ci fachowcy, to przede wszystkim dla takiego człowieka i dla inżyniera, technologa, konstruktora i również dla tego tokarza, frezera, dla pracownika, on musi znać rysunek techniczny. I nie ma kto kształcić. Nie ma kto kształcić, żeby ten rysunek techniczny, żeby ktoś nauczył umiejętności tego rysunku technicznego. Były takie momenty, że szukaliśmy ludzi do pracy i pierwsza rzecz to była taka: powiedz, co jest narysowane na tym rysunku.
0: I nie potrafił odpowiedzieć.
1: Nie potrafił. Gorzej, bo to byli również ludzie, którzy pokończyli studia techniczne. Komputer konstruuje, technolog nie musi się na tym znać, klika do tego, żeby opracował technologię, komputer opracuje technologię, dalej ten element jest wykonywany, klika i wykonuje maszyna.
0: Na zakończenie jeszcze chciałem zapytać, czy panowie szykujecie jakąś publikację na temat historii zakładów?
2: Ja myślę, że regionalny ośrodek w Bibliotece Miejskiej taką rzecz zrobi, bo już zapowiedzieli, że chcą się z nami spotkać i porozmawiać na ten temat, bo faktycznie informacje o naszym zakładzie są mizerne. Nawet nie bardzo ludzie zorientowani byli, co produkowaliśmy. A produkowaliśmy naprawdę ciekawe rzeczy. Jak ja usłyszałem, że produkowaliśmy lufy do armat, no to byłem mocno zaskoczony. A to w zasadzie widzieli rury, które wchodziły w skład masztów rozkładanych, 12-metrowych, 11-metrowych, bo takie produkowaliśmy. Ale to był początek już przygotowania do bardzo poważnej produkcji urządzeń razem z Radwarem i z Dalmorem, bo takie były właśnie zamiary. No ale coś to mówicie o produkcji specjalnej. My byliśmy tutaj zakładem, który pierwszy zaczął informatyzować pewne działy. I pierwszy to była gospodarka materiałowa i księgowość, no i oczywiście kadry. I obsługiwała to Odra, która była w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Stąd zaczęliśmy rozwijać swoje po prostu zainteresowanie komputerami i później mieliśmy już własny system zakupiony i zrobiony specjalnie pod nasze potrzeby. Znalazł się taki informatyk w tych trudnych czasach, który podjął się tego zadania. Trwało to prawie 2 miesiące, nim się dogadaliśmy, jak to ma wszystko działać i to funkcjonowało dosyć długo, prawda? Przygotowania produkcji, całej obsługi magazynów materiałowych i tak dalej. Bo trzeba zwrócić uwagę na to, że prawie 20 tysięcy pozycji materiałowych było w magazynach. To trudno było opanować to wszystko i zadziałać. Także tutaj też ta informatyczna, można powiedzieć, przygoda była bardzo ciekawa.
0: To cóż, to ja
2: że taką powiem, że tak, że w związku z tą rocznicą, można powiedzieć 50, to ja sobie przez zimę zrobiłem model kinetyczny takiego robota 401, który działa, wszystko pracuje i nawet film mam zrobiony z tego i będzie to wchodziło w skład takiego, no można powiedzieć, ogólnego filmu o naszym zakładzie.
0: A my będziemy czekać na publikację, która będzie barwnie opowiadać o całej tej historii zakładów, które funkcjonowały tutaj w Białej Podlaskiej, a o którym nie za bardzo wiele osób wie. Bardzo dziękuję za rozmowę panom.
2: Proszę bardzo, dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Instytut Mechaniki Precyzyjnej z biegiem lat zmieniał nazwy. W ostatniej fazie działalności funkcjonował jako Techmarobot, który oficjalnie zamknięto w 2012 roku. Filip, a tak naprawdę Filip Tymoszuk, to młody artysta z Białej Podlaskiej, który tworzy nowoczesny pop z wyraźnymi wpływami muzyki alternatywnej. Utwory, które przyniosły mu największą popularność, to Feeling oraz Na Poważnie.
4: Dzień dobry, nazywam się Filip Tymoszuk. Na co dzień producent muzyczny, od dawna multiinstrumentalista, od niedawna wokalista.
0: Pseudonim artystyczny Filip.
4: Tak, zgadza się.
0: Młody, skromny muzyk, bo niedawno zacząłeś i jak sprawdziłem na platformie muzycznej, opis twoje bio wygląda następująco. Jestem Filip, tworzę muzykę w domu.
4: Zgadza się.
0: Bardzo skromnie.
4: Bardzo skromnie. No, Ja myślę, że lepiej zawsze posłuchać muzyki niż takie opisy czytać, chociaż no przyznaję, muszę go zmienić, ten opis, bo napisałem go chyba ze 2 lata temu, jak faktycznie robiłem wszystko w domu. Teraz już się zdarza zajrzeć do jakiegoś studia muzycznego, coś tam pośpiewać w dobrych warunkach, potem pomontować. Natomiast przez większość mojej kariery muzycznej faktycznie tworzyłem, nagrywałem, miksowałem w swoim domu.
0: Ile masz lat?
4: 19.
0: Czyli bardzo młody muzyk, ale od 2 lat już jesteś na platformie muzycznej i z tego, co zauważyłem, no coraz większą popularność zdobywasz.
4: Tak, szczególnie, że ostatnio podpisałem się z super chłopakami z niebieskiego labelu i mam takie fajne uczucie, że mogę wreszcie tą muzykę robić na swoje konto i faktycznie pracować fizycznie z ludźmi.
0: Czyli tak naprawdę to nie jest tak, że tworzysz sam, tylko jednak z pomocą przychodzą inni.
4: To znaczy, chłopaki mi dają bardzo dużo wolności co do tworzenia. Całość muzyki tworzę sam, oni zajmują się rzeczami, których nie za bardzo lubię i zawsze unikałem jakoś, czyli promocją, rozsyłaniem tych utworów do redaktorów.
0: I tak jak spojrzałem na twoją platformę muzyczną, na twoje konto, to widzę tutaj opublikowanych 10 utworów, z czego jeden cieszy się tutaj szczególną popularnością, Feeling.
4: Zgadza się, to jest utwór, na którym najbardziej wypłynąłem. To jest kawałek z Mateuszem Gętkiem. Poznaliśmy się przez internet. W ogóle szalona akcja, bo pojechałem do niego do domu, nagraliśmy kawałek 2 dni, potem jakieś miksy, jakieś dogrywki i parę miesięcy później zagraliśmy go.
0: Czekaj, a co studiujesz?
4: Studiuję reżyserię dźwięku w Bydgoszczy.
0: Czyli idziesz w temacie?
4: Idę. To nie jest stricte nauka o tym, co robię, ale na pewno pomaga mi to pod względem jakiegoś warsztatu i tego, żeby po prostu to dobrze brzmiało, co robię.
0: Kiedy zaczęło się to, ta miłość do muzyki, tak naprawdę?
4: Miłość do muzyki to jest trudne pytanie, bo ja jestem po 2 stopniach szkoły muzycznej i na początku na pewno nie była to miłość, tylko...
0: Przymus? Nie mów.
4: Powiedzmy tak, mógł to być przymus, za który jestem w tym momencie bardzo wdzięczny tym osobom, które mnie przymuszały.
0: Czyli jesteś jednym z tych, do których miłość później przyszła.
4: Chyba tak. Ja myślę, że od początku zacząłem tworzyć sam, natomiast myślę, że dopiero po paru latach pojawiła się taka chęć tworzenia czegoś tak na poważnie.
0: No dobrze, a kiedy była ta iskra, po której stwierdziłeś, że to czas najwyższy zrobić kawałek od A do Z? Czy po prostu wcześniej coś tam próbowałeś tworzyć, to trafiało do szuflady, później dałeś komuś do odsłuchania ten kawałek, jak to było?
4: Na pewno z tym dawaniem do odsłuchania innym zawsze też miałem problem. To tak.
0: Czyli wierzysz we własną intuicję?
4: Wierzę i wierzę w ogóle w to, że jak ktoś robi muzykę, to powinien ją od początku do końca zrobić samemu i wtedy ona jest naprawdę jego. Kawałków mam w szufladzie masę, naprawdę. Tych kawałków powstały naprawdę setki. Z ręką na sercu, na komputerze teraz mam folder, który zajmuje mi tyle miejsca na dysku, że muszę po prostu zwalniać to miejsce regularnie. Także dużo kawałków na pewno w dalszej części trafia do jakiejś szuflady, ale mam takie uczucie, że staram się już coraz więcej publikować, bo myślę, że takim błędem młodych artystów jest to, że wszystko trzeba doprowadzać do perfekcji.
0: Ale można też wpaść w pułapkę dochodzenia do perfekcji, czyli wiecznego poprawiania.
4: Dokładnie. I w takiej pułapce myślę, że byłem przez długi czas. Dlatego też tak mało publikowałem w ciągu roku. Teraz mam 2 utwory przygotowane już na kolejny rok i ja myślę, że po prostu trzeba mieć z tym jakiś luz.
0: Czyli trzeba najlepiej podejść tak, że będzie co ma być.
4: Dokładnie.
0: I dlatego zacząłeś publikować. Dobra, kolejny taki kawałek dość popularny, to Na poważnie. On powstał przed czy po Feeling?
4: To powstało bardzo szybko po Feelingu i to jest też kawałek z Mateuszem. Dlatego też takie zasięgi.
0: Czyli jednak warto zapraszać tych muzyków, którzy trochę większe zasięgi mają, a przez to też budować własną markę.
4: To na pewno się zawsze opłaca, ale też nie trzeba zawsze patrzeć na wyświetlenia. Też trzeba patrzeć po jakimś takim vibe'ie i po prostu chęci.
0: No wiesz co, tak patrzę cały czas na tą listę na platformie muzycznej. No 10 kawałków to jest tak naprawdę płyta, a mówisz, że tych kawałków masz niezliczoną ilość. Wyjmujesz je z tej szuflady i pokazujesz, nie wiem, swojej mamie, nie wiem, dziewczynie, znajomym. Oni na zasadzie głosowania, o, ten kawałek jest super, wrzucaj go jak najszybciej.
4: No właśnie tak jak mówiłem, ta krytyka ze strony innych nie zawsze dobrze na mnie wpływa. Oczywiście ją zawsze przyjmuję i dziękuję za to. Natomiast teraz już się staram te utwory wyjmować z tej szuflady i je dopracowywać. Przez długi czas po prostu robiłem coś nowego, bo tak naprawdę robię to cały czas, nawet w pociągu. Jak do Bydgoszczy Bydgoszczy teraz mam 7 godzin drogi, to tych kawałków mogę nawet 2 w ciągu podróży stworzyć.
0: No tak, bo studiujesz w Bydgoszczy, w Białej mieszkasz na stałe. Zdarzyło ci się grać koncert w Białej?
4: W Białej jeszcze z takiej muzyki, którą robię, jeszcze się nie zdarzyło. Natomiast zdarzy się. Zagramy z Adamem, super basistą, moim zresztą kolegą z Bydgoszczy. Mały koncert, 10 utworów.
0: Dobrze, ale tak naprawdę to powiedz, kim się inspirujesz, bo mi ta muzyka trochę podchodzi pod bas astral.
4: Bas astral? No to ciekawe, ja znam tego człowieka i bardzo cenię, natomiast nigdy się nim nie inspirowałem. W ogóle wszyscy mi mówią, że no drugi podsiadło, ale może coś w tym jest, bo faktycznie dużo go słuchałem, jak byłem mały i te teksty, na pewno jakaś maniera zostały. Natomiast jeśli chodzi o inspirację, no to tak naprawdę sami zagraniczni twórcy. Staram się robić w Polsce coś, czego jeszcze nie było. Do jakichś takich konkretnych artystów mogę zaliczyć Toma Misza.
0: Ale nie zamykasz się tylko do polskich utworów, bo pojawiają się też utwory w języku angielskim. Rozumiem, że chcesz zasięgami dotrzeć również za granicę.
4: No staram się, jednak to jest bardzo ciężki temat, szczególnie teraz w tej erze AI, sztucznej inteligencji, która się tam wkrada do playlist. Nawet nie w Polsce, ale na całym świecie. No i chyba staram się jednak skupić na tym języku polskim, bo to jest tak naprawdę trudniejsze niż pisanie po angielsku. Ta bariera, że napiszę po angielsku, nie każdy zrozumie, to jest wygodne, ale napisać coś po polsku, żeby to jeszcze dobrze brzmiało, nie tak koślawo, to jest prawdziwe wyzwanie.
0: Czyli już wiemy, że teksty piszesz sam.
4: Tak, dokładnie, teksty, wszystko robię sam.
0: Od A do Z. No dobrze, no to czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Chcesz tych utworów jeszcze więcej opublikować?
4: Oczywiście, utworów zawsze z szuflady mogę wyjąć więcej.
0: No to wyjmuj, ja w ogóle oporu bym nie czuł, wyjmujesz, bo zawsze każdy znajdzie swego odbiorcę.
4: Tak, dokładnie i też te moje utwory są tak różne, co prawda podobieństwa zawsze widać, ale słychać znaczy, ale staram się właśnie dotrzeć do różnych grup ludzi. Dlatego w najbliższym roku chciałbym na pewno więcej tych utworów wydać, żeby były bardziej różnorodne, żeby też tekstowo były bardziej rozwinięte.
0: Tu jeszcze zanim zaczęliśmy wywiad, powiedziałeś, że no tych kawałków było ostatnio tylko 2, a to wszystko związane z tym, że jednak studia też sporo czasu ci zajmują. To co, na chwilę dziekankę weźmiesz i zaczniesz tworzyć?
4: No, muszę przyznać, że drugi rok, na którym jestem, jest bardzo ciężki. Natomiast nigdy nie staram się tego wykluczać. Studiów i robienia muzyki. Zwykle robię muzykę wieczorami po zajęciach, więc na pewno myślę, że ten czas się zawsze znajdzie.
0: Relaksujesz się muzyką? Tą, którą tworzysz?
4: Oczywiście. To w ogóle ja nie udostępniłem na relacji swojego Wrapped 2025, bo na trzecim miejscu był mój kawałek. Ja po prostu mega lubię słuchać swoich piosenek. Może to wynika z tego, że wiem, ile pracy w to włożyłem. Jakaś taka nostalgia.
0: No i one tak naprawdę wpadają w ucho, bo ja sobie już parę razy przesłuchałem twoich tych wszystkich utworów. No i powiem szczerze, że tak, to przemawia.
4: No to super, bardzo się cieszę.
0: A jeżeli chodzi o to zapraszanie muzyków do współpracy, to cały czas poszukujesz tych, którzy, nie wiem, mają zasięgi, a którzy tobie mogą zrobić te zasięgi?
4: Ja w ogóle, tak jak mówiłem, nie kieruję się tymi zasięgami, tylko gatunkiem. Mam teraz w planie jedną współpracę, o której jeszcze nie mogę powiedzieć, ale jest to dziewczyna z tak anielskim głosem, że to mnie naprawdę, tylko jej głos mnie przekonuje.
0: To tak samo miał Mike Oldfield, który z Magic Reilly zaczął współpracować i też właśnie ten damski głos zaprosił do swojej muzyki. Rozumiem, że też w tę stronę idziesz. To będzie właśnie coś podobny, taki głos?
4: Myślę, że na pewno podobieństwo się znajdzie, ale nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno wyjdzie bardziej popowo.
0: Na razie pracujecie.
4: Tak, na razie wszystko jest w stanie przygotowań.
0: Odkrywacie siebie nawzajem.
4: Dokładnie, jak to romantycznie zabrzmiało.
0: No właśnie, bo tu trochę romantyzm jest chyba w tych niektórych kawałkach, co?
4: Dużo, dużo tu romantyzmu, bo to jest moja bardzo częsta inspiracja. I myślę, że w następnym roku te kawałki, które już mam nagrane, trochę od tego odbiegają, bo staram się też tworzyć muzykę o wszystkim. O całym moim życiu, ja chcę tutaj siebie całego pokazać. A tutaj, o ile pisanie tekstów po polsku jest trudne, to pisanie o miłości polskich tekstów nie jest aż tak trudne.
0: Jednak chcę, żeby każdy kawałek nawiązywał do poprzedniego i żeby to się układało w taką pewną historię, tak jak to z płytami często bywa.
4: Tak, na pewno jakaś ciągłość tutaj chciałbym, żeby była zachowana, no ale jednak ta odrębność każdego utworu chcę, żeby trafiała do każdego.
0: Tutaj to mi wygląda tak, jakbyś publikował i oczekiwał tego, że nagle będzie ten wystrzał w górę, taka trampolina, nagle popularność wybije i nie będziesz wiedział, co robić z terminami, bo wszystkie będą zajęte koncertami.
4: No, na razie sobie to tego nie potrafię wyobrazić.
0: No to przychodzi nagle.
4: To przychodzi nagle, tak jak pan do mnie przyjechał tutaj nagle. Ale nie, ja w ogóle robię muzykę, żeby robić muzykę przede wszystkim i mieć z tego frajdę. Uważam, że ta popularność, ten boom kiedyś przyjdą, ponieważ trzeba być upartym. Ja na przykład zawsze jak robię jakiś kawałek, to wysyłam go po prostu wszystkim twórcom, jakimś takim mniejszym, średnim, których znam i proszę ich, żeby powiedzieli, co sądzą, bo to jest dla mnie naprawdę duża wartość, a czasami nawet ktoś udostępni ten utwór, ale to tak jak mówię, jest kwestia drugorzędna, jakaś popularność.
5: Jesteś tu.

0: Czy to tworzenie przez ciebie, komponowanie, wygląda czasami trochę jak metoda prób i błędów?
1: Tak, często siadam do komputera, nie wiedząc w ogóle, co mi z tego wyjdzie, co moje ręce i głos potrafi tutaj zdziałać. Zdarzają się oczywiście sytuacje, że mam napisany tekst albo urywki tekstu, natomiast bardzo często jest to metoda prób i błędów i to jest super, moim zdaniem.
0: A wracając do tekstów, inspirujesz się kimś? Czy jednak cały czas bazujesz na tych własnych przeżyciach?
1: Staram się w ogóle przed pisaniem tekstu nikogo nie słuchać, żeby się nikim za bardzo nie inspirować. Myślę, że to jest dobry sposób na takie...
0: Tak jak z muzyką.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że to jest dobry sposób na właśnie pokazanie mnie, jako ja sam.
0: Siebie samego i chcesz, żeby jednak ta twoja muzyka też ciebie wyróżniała. Tak jak na przykład muzyka zespołu Manam, Lady Punk i szeregu innych zespołów, że w momencie, kiedy pierwsze nuty zaczynają grać, już wiadomo, który zespół zaczyna, więc chcesz też tak się wyróżniać.
1: Tak, dokładnie. Nie chcę takiej sytuacji, że ktoś zaczyna mnie słuchać i mówi, ja już to słyszałem gdzieś. To by było dla mnie totalnie bez sensu.
0: Czy to jest tak, że w momencie, kiedy komponujesz muzykę, szukasz odpowiednich dźwięków? Jak to wygląda?
1: To wygląda bardzo różnie. To naprawdę zależy od piosenki, od mojego nastroju. Czasami lubię zacząć od bębnów, czasami od akordów. Czasami nawet szukam jakichś sampli, które mogę pociąć w ciekawy sposób. A czasami piszę tekst i myślę, w jakiej melodii fajnie by zabrzmiał.
0: Ale poszukujesz takiego dźwięku, który wypełni ci ten utwór?
1: Poszukuję. To jest zawsze pytanie, na które nie znam odpowiedzi, bo każdemu procesowi twórczemu zawsze czegoś brakuje. Zawsze jakiś element czyni ten utwór specjalnym.
0: Wiesz, że to często jest tak, że jak starasz się pracować nad utworem i pracujesz, to nie zawsze wyjdzie ten efekt, który byś chciał, a czasami bywa, czasami, a nawet często bywa tak, że zrobię na szybko i nagle okazuje się, że ten na szybko zrobiony właśnie zrobił robotę.
1: Tak, no często bywa tak, że siedzę po parę godzin i w ogóle nie mogę wyjść z jakiejś takiej bańki, nie mogę się otworzyć na nowe pomysły, a czasami siadam i po prostu muzyka sama się pisze.
0: Miałem cię zapytać, co robisz w wolnych chwilach, ale pewnie tworzysz muzykę.
1: No staram się. Nie zawsze też mam taką potrzebę i tyle inspiracji, żeby coś nowego napisać, ale niekoniecznie zawsze muszę mieć tę inspirację, tak jak tutaj wcześniej powiedzieliśmy, żeby zacząć utwór.
0: To czekaj, to powiedz mi trochę o swoim kierunku, który studiujesz, o reżyserii dźwięku.
1: To jest bardzo szeroki zakres.
0: Jest w tym specjalizacja jakaś?
1: Jeszcze specjalizacji nie ma, dlatego mam przyjemność pracować z filmem w fajnych studiach. Mam przyjemność na przykład jeździć na plany filmowe, nagrywać tam dźwięk, ale też robię czasami nagłośnienia koncertów czy nagrania jakieś fonograficzne, ale każda ta dziedzina tak naprawdę potrafię z niej coś wyciągnąć. Każda potrafi mnie w jakiś sposób zainspirować.
0: Czyli to jest tak naprawdę ta reżyseria, to takie dobieranie dźwięku pod konkretne sceny, które są odgrywane na przykład w filmie.
1: Bardzo różnie, ale tak. Często mamy suchy obrazek i musimy do niego zrobić całą ścieżkę dźwiękową. I to jest bardzo rozwijające i na pewno to pomaga się otworzyć na nowe pomysły, co mi z kolei pomaga tworzyć muzykę.
0: Kiedy kolejny utwór?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Jeździsz z laptopem i w wolnej chwili go wyjmujesz, bo coś ci gdzieś tam świta w głowie, że chyba to będzie fajny utwór. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te twoje koncerty, bo zaczynasz powoli, tak? Już koncertować, zapraszasz tam kogoś, żeby z tobą wspólnie koncertował, a z tego, co mi wiadomo, to już masz tak materiał tak naprawdę na półtorej, dwie godziny koncertu podobno.
1: Tak, no tego materiału tak naprawdę nie jest aż tak dużo, bo te kawałki są krótkie. Ja na koncertach je oczywiście wydłużam i coś tam staram się gadać, żeby tą przestrzeń
0: wypełnić.
1: Wypełnić, dokładnie. Natomiast mam też dużo utworów, których jeszcze nie widać na platformach streamingowych i dlatego mam wachlarz tych utworów.
0: Czyli właśnie często grasz tymi utworami, które jeszcze nie zostały nigdzie opublikowane. No i to jest fajne. Twoi słuchacze są w stanie posłuchać kawałki jako pierwsi.
1: Tak, i to myślę, że czyni moje koncerty czymś specjalnym, że nie odgrywam tylko czegoś, co już ktoś słyszał, ale też słuchacze nie mogą zweryfikować, czy gdzieś się pomyliłem. To jest fajna przestrzeń do jakichś improwizacji ewentualnych.
0: A często improwizujesz?
1: No czasami się zdarza, jak już jest tak bardzo źle, że nic nie pamiętam, no to jakieś tam akordy pomieszam albo słowa. No ale to są bardzo rzadkie przypadki.
0: Ale zdarzają się.
1: Oczywiście, jak każdemu myślę.
0: Ponieważ teraz rzadko artyści wydają płytę taką fizycznie na CD-ku, wszystko się jednak przenosi do tego internetu. Masz jakiś taki chociaż plan na najbliższych kilka lat? Ile tych płyt wydać? Czy w ogóle idziesz w to takim pędem, że chcesz publikować, a popularność przyjdzie sama?
1: No ten model, że publikować, na pewno jest teraz w tych czasach dobry. Natomiast mi nie za bardzo odpowiada. Ja lubię na przykład słuchać albumów i taki album fizyczny bardzo chciałbym wydać. Nie wiem, czy to się stanie za rok, czy za dwa.
0: To jest twoje marzenie?
1: Tak, to jest takie moje małe marzenie, żeby móc wziąć moją muzykę do rąk.
0: Małe marzenie, a te duże marzenie jakie jest?
1: A te duże marzenie, myślę, że zagrać jakiś duży koncert. Powiedzmy Torwar. Rzućmy.
0: Tak nieskromnie mówiąc, a jakby się dało narodowy, to bardzo chętnie.
1: A bardzo chętnie, ja czekam tutaj na zaproszenie jakiś, może jakiś support, ktoś coś.
0: A może Dawid Podsiadło zaprosi.
1: Tak, to by była bliźniacza sytuacja.
0: Ale chciałbyś.
1: Oczywiście, żebym chciał, no ale do Dawida się dobić, to myślę, ciężka sprawa jak na razie.
0: No i dobrze, o tych dużych marzeniach opowiadał Filip Tymoszuk, student reżyserii dźwięku, bialczanin. Kalendarz otwierasz?
1: Kalendarz otwieram. Ja myślę, że niedługo ogłoszę jakąś mini traskę po miastach polskich. Ja dziękuję za rozmowę. Bardzo miło. Bardzo mnie to zaskoczyło, że to tak szybko się wydarzyło. I tak, zapraszam do śledzenia mnie na socialach moich, bo często tam się coś pojawia, jakieś ogłoszenia.
0: No, dziękuję za rozmowę i rozumiem, że na Facebooku też można śledzić, co tam się u ciebie dzieje, kiedy najbliższy koncert.
1: Można. Czy to na relacjach, czy to na postach, zawsze coś się znajdzie.
0: Dziękuję i życzę powodzenia, no i czekamy na kolejne utwory, o chociażby takie jak Feeling, który patrzę, że cały czas licznik jego bije.
1: Tak, to bardzo cieszy. Ja również czekam na moje kolejne utwory. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za rozmowę.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Biorę strach, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.